0: Elegancka Białystok.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

stanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiodorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiodorowicz.pl. To takie easy.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
6: I po reklamie.
7: Cześć, tu Michał Hanczak, a razem ze mną Leon Krześniak, czyli człowiek, który jako kompozytor i producent stoi za wieloma hitami, które znacie z anteny Radia SK.
8: SK Music News.
7: Na dobry początek, numer jeden gorącej setki ubiegłego roku, jeśli chodzi o Radio SK, czego ci gratuluję. Dopóki się nie znudzisz, Mił, Izalia i Leon Krześniak, bez którego ta piosenka by nie powstała. Jak to się stało, że ta piosenka wyszła w takiej formie, bo ona w ogóle... Przy tych wszystkich utworach, które zrobiłeś, mam wrażenie, jest najbardziej inna.
9: Jest najbardziej inna i najbardziej wybuchła. To jest jakiś taki paradoks, ale szczerze powiem, ta piosenka wynika z bardzo, bardzo szczerej chęci współpracy pomiędzy Zalią i Miu. Oni się poznali przy okazji produkcji jednego programu telewizyjnego i mieli taką misję wspólną, że musimy w końcu coś wydać. Ja Miu kojarzyłem gdzieś tam delikatnie z YouTube'a, choć nie jest to mój świat, taki po prostu nie interesuje się za mocno tego typu jakby kontentem. Natomiast po zapoznaniu się z nim zobaczyłem też, że ma mega zajawkę na muzykę i że wie, o co chodzi w ogóle w pisaniu. No i spotkaliśmy się we czwórkę z jego też producentem, koderem, i był taki trochę dream team, bo jakby ja z Zalią z trochę takiego, można powiedzieć, świata muzyki takiej, że 70s, że jakieś takie klasyczne rzeczy przerobione, żywe instrumenty, a tutaj po prostu no, człowiek, który jest uważany głównie za influencera, z jego rapowym producentem, i połączyliśmy po prostu te dwa światy. To się jakoś tak nasyciło niesamowicie. Ten utwór powstał, realnie taki jego główny kręgosłup, w jakieś 3 godziny. Ja po prostu tą sesję zamknąłem, wysłałem po prostu ścieżki te właśnie potem koderowi. On to tam gdzieś tam po rapowemu, że tak powiem, dopieszczał, czyli żeby było grubiej, bardziej agresywnie, bardziej tak nowocześnie, można powiedzieć. No i co, no jakby wyszło jakieś takie mega smaczne połączenie z tego.
7: I poszło wiralem, a potem też radiowo bardzo mocno, czego szczerze mówiąc chyba nikt się nie spodziewał, bo nawet na samym początku, kiedy usłyszałem tę piosenkę, ona miała coś w sobie, ale nie do końca wydawało mi się, że ona ma szansę zaistnieć szerzej na antenach radiowych, a potem się okazało, że jest numerem jeden gorącej setki. Więc to jest też super, że nigdy nie wiemy do końca, co zażre. I rzeczywiście tak fajnie powiedziałeś, że ty z Zalią to takie bardziej klasyczne mimo wszystko muzyczne klimaty, takie popowe, właśnie gitarowe. Tu nowoczesny świat rapowy, influencerski, czyli trochę taka średnia powstała, bo ja mam wrażenie, że dopóki się nie znudzisz, jest trochę takie millennialsowe, takie wiesz, lata 2000, ten klimat, tak. Że trochę taka moda się zaczęła dzięki temu.
9: Aj, zdecydowanie. Ja pamiętam właśnie, jak mówiliśmy o tym wcześniej, że jak w ogóle... Te zjawisko, że pewna dekada nagle jest w modzie. Jak to zachodzi? Gdzie są te pierwsze znaki, nie? Czy one są w serialach, czy w filmach, czy nagle jakiś gwiazdor albo idol nastolatek po prostu zaczyna się w jakiś sposób nosić? Szczerze nadal nie znam tej odpowiedzi, ale ta fala tutauzenowa już wtedy się zaczęła, ona jeszcze jest i podejrzewam, że jeszcze kilka fajnych utworów usłyszymy, które gdzieś tam wokół takiej stylistyki krążą. No i tak, no my się złapaliśmy chyba jako pierwsi, jakby tak mam wrażenie.
7: W Polsce na pewno.
9: W Polsce, że okej, teraz jakby po prostu wracam do tutauzenu. Dla mnie to jest taka dekada, no ja byłem absolutnie dzieciakiem w tutauzenach i po prostu tworzenie takiej muzyki dla mnie jest pozbawione całej tej analizy i tego mojego muzycznego ego, które po prostu nasyciłem będąc w akademii muzycznej i potem jakby przez lata tworzenia z artystami. Dla mnie to jest zabawa. Jakby ja z powrotem jestem dzieciakiem, kiedy robię taką muzykę. Też fajne i odświeżające.
7: I przy okazji odbiorcy też mogą się trochę cofnąć w czasie i sobie przypomnieć te swoje MP3-ki i innego typu historie.
9: Oj tak.
7: Tam słońce, gdzie my. To jest kolejny hit wielki, za którym też stoisz, troszkę starszy, chociaż no, mówię się też całkiem świeży i całkiem aktualny. Jak się stało to, że pracowaliście z Wiktorem Dydułą?
9: My generalnie znaliśmy się przez wiele lat, tak bardzo, bardzo, może nawet mogę to zdradzić, my przez jakiś czas chyba nawet nie mieliśmy sympatii co do siebie. Były jakieś dziwne historie za nami, które w końcu sobie wyjaśniliśmy. Generalnie mieszkaliśmy obaj wokół Trójmiasta, jakby tam Kaszuby, te tereny, i się widywaliśmy gdzieś tam przy różnych okazjach. Nawet zarobkowo graliśmy w restauracjach przez jakiś czas. Ja vis-a-vis, okno w okno w jednej knajpie, Wiktor w drugiej.
7: Czyli jaka konkurencja była, może dlatego się nie lubiliście na początku.
9: Tak, tam coś było takiego, no zabawne. To jest teraz z perspektywy czasu. Teraz się bardzo lubimy i w ogóle jest to świetne. Lubimy ze sobą bardzo spędzać czas i też tworzyć. Ale no, piosenka Tam słońce, gdzie my, przede wszystkim bardzo szczera emocjonalnie ze strony Wiktora. Jakaś taka słodko-gorzka, no bo treść tej piosenki jest o poważnych rzeczach, ale ujęta w taki sposób, który może się na pierwszy rzut ucha wydawać, że to jest po prostu letnia, miła sytuacja. Po obejrzeniu klipu można zobaczyć, o czym to jest, i to wtedy jest to strzał. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem ten klip, to zrozumiałem, wow, jakby to jest potęga obrazu, w sensie, że naprawdę drugie dno, głębia, i że nagle pełne emocje po prostu w ciele, i no niesamowite. Mi się wydaje, że to tutaj po prostu, no to też poszło w pewien sposób wiralem, ale tylko dlatego, że jest to po prostu szczere i że wzbudza emocje. A od strony muzycznej, no to totalnie mój świat. Ciepłe gitary, jakby mogłem tam porobić wszystko, co lubię. Wiktor się na to zgodził, czuł to. No i fantastyczna sytuacja. Potem jak jeszcze zobaczyłem, że Wojciech Szczęsny w jakimś wywiadzie dla Barsa TV mówi, że to jego ulubiony utwór, a my z Wiktorem jesteśmy fanami Barcy, no to jakiś taki w ogóle wisienka na torcie.
7: No i ta współpraca zaowocowała potem kolejną współpracą z Wiktorem i jeszcze z Kasią Sienkiewicz, czyli myślę tu o hicie Nie mówię tak, nie mówię nie. Zresztą najpopularniejszy polski kawałek w radiach w zeszłym roku, jak się okazało.
9: Niesamowite.
7: Znowu strzał.
9: Ja jakby, no... Ten numer był zabawny, kiedy go robiliśmy, bo stwierdziliśmy, że okej, no weźmy jakiś taki po prostu syntetyczny, dobra, dosyć gitar, jakby. Wiktor mówi, Leon, dobra, już wiem, że na gitarze lubisz, zróbmy coś po prostu, nie zaczynajmy od gitary. Czasami taki właśnie challenge, albo właśnie coś, co jest niewygodne na początek, daje jakieś takie, no właśnie, bardzo ciekawe brzmienie. Pamiętam, że się inspirowaliśmy utworem, a raczej beatem Maniac. Taki to jest z lat 80.
7: Oczywiście, nie? Klasyczek.
9: Klasyczek. I po prostu, no jakby, no to jedzie. Ja całe życie, jak gdzieś tam ten utwór się przewija, no bo tak jak mówiliśmy, to jest klasyk i on jest w jakiś sposób dla mnie zabawny. W sensie, że po prostu jest w nim coś takiego na granicy, znaczy to cringe to jest złe słowo, ale jakby, że on jakaś, nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju przaśność, to też jest złe, bo to pejoratywne określenia.
7: Ten kawałek trąci takim kiczem, ale takim, jest takim kiczem glamour trochę.
9: O właśnie,
7: wiesz,
9: to jest słowo,
7: że powoduje uśmiech u ciebie, a nie poczucie żeny.
9: No właśnie, i to jest też ciekawe. Właśnie taki fajny kicz to jest
7: ja
9: niesamowite w sztuce, no. I w muzyce, w szeroko w ogóle pojętej sztuce, to mam na myśli. I poszliśmy tą drogą, no i po prostu pamiętam, jak skakaliśmy z ekscytacji, kiedy się udało w pewien sposób nawiązać do tego klimatu. I tyle, no jakby potem zaprosiliśmy Kasię do tego utworu, świetnie tam zabrzmiała, jakby ten duet, tak samo potem obrazek powstał wspaniały, oryginalny, no i jakby...
7: I znowu poszło.
9: I to się wydarzyło, no.
7: To jak się połączyła twoja droga z zupełnie innym artystą, czyli z Mrozem, bo z nim zrobiłeś chociażby Pół na Pół, jeden z nowszych jego hitów zapowiadających nowy album, który też zresztą się dosyć ładnym echem odbił.
9: Tak, ten oraz również ten duet z Zalią, chyba że to będziemy potem jeszcze odpowiedni moment.
7: To za chwilę możemy też o nim powiedzieć, oczywiście, bo to jest jedna z kolei z moich ulubionych piosenek i kolejnych duetów Zali, które uwielbiam. Ale Pół na Pół?
9: Pół na Pół, no to była pierwsza pierwsza piosenka, którą w zasadzie z Mrozem gdzieś tam wyprodukowałem. Ja Mroza przez ostatnie kilka lat podziwiałem jako artystę i też jako artystę scenicznego, bo uważam, że gra absolutnie topowe koncerty i jego zespół brzmi wybitnie i to jest po prostu fachowe i cudowne, klasa. I tak troszkę, przyznam się, że gdzieś na jakichś takich w kuluarach, gdzieś tam po koncertach do Łukasza tak zagadywałem, a może, wiesz, jak będziesz pisał kolejną płytę, to może byśmy się zobaczyli. No i...
7: Czyli tak kropla drąży skałę, tak. Trochę, tak zawsze przypadkowo się otarłeś.
9: Tak. Okay. Ja po prostu nie ukrywam, zależało mi na tym, żeby po prostu spróbować z nim coś potworzyć, bo byłem pod wrażeniem tych rzeczy, które robił i no okazało się, że złapaliśmy przelot absolutnie fajny. Zresztą niedawno wróciliśmy z takiego kampu, we dwóch polecieliśmy na Teneryfę pisać piosenki. Siedzieliśmy tydzień w domu nad oceanem po prostu i od rana do wieczora po prostu graliśmy na gitarach i nagrywaliśmy jakieś takie wstępne pomysły. Także no magia też się zadziała.
7: I odpowiedni moment też był jakby w tym pakiecie razem z pół na pół od razu, czy to jakoś się inaczej potoczyło?
9: Nie. To jeśli chodzi o odpowiedni moment, to w zasadzie on powstał pewnie jakoś w sierpniu albo w lipcu i potrzebowaliśmy też dużej ilości słońca, bo ten utwór jest generalnie taki, nie wiem, meksykański, hiszpański, nie wiem nawet jak to nazwać, ale to jest coś nowego brzmieniowo i generalnie to jest też cudowne przy współpracy z takim dużym artystą właśnie jak Mrozu, że już pewne rzeczy zostały osiągnięte, można by było zrobić rewelacyjny utwór do radia, który ma zwrotkę przed refren, hook, wszystko, ale on tego nie chce robić. W sensie on chce szukać nowych brzmień, po prostu może to robić i...
7: Super, że może sobie też na to pozwolić.
9: Tak,
7: jest na takim etapie swojej kariery, że tak naprawdę już może pozwolić sobie na naprawdę robienie tego, co chce, eksperymentowanie też z muzyką.
9: I dla mnie jako songwritera, producenta to jest wybitnie atrakcyjna sytuacja, gdzie ja mogę po prostu pokazać, że potrafię różne rzeczy robić i też mogę nawet dawać sobie jakieś wyzwania.
7: Czekam na znak. To jest... Kolejna bardzo przyjemna piosenka, za którą stoisz, która już też parę lat ma, Ignacy nią zasłynął.
9: Tak, to jest pierwszy w zasadzie taki utwór, który dał mi w pewien sposób takie otwarcie bycia producentem i właśnie songwriterem, bo współpracowałem wcześniej z Ignacym nad kilkoma utworami i nagle ten w ogóle znikąd tak zażarł. Ja nawet do tej pory zastanawiam się, co w tej piosence takiego jest, że ona tak naprawdę takim echem się odbiła, że była pierwsza właśnie w stacjach radiowych, w sensie w tym podsumowaniu Airplay, nie, przez kilka tygodni, no, czyli była hitem i jakby dała...
7: Oczywiście.
9: Dała duży start i naprawdę rozkręciła karierę Ignacego.
7: Moim zdaniem zapamiętywalny refren i właśnie taka ciepła barwa, jakby w ogóle brzmienie tego numeru takie ciepłe, ale też głosu Ignacego. To są moje takie podejrzenia, dlaczego ta piosenka się spodobała.
9: Tak. Ignacy ma niesamowitą wrażliwość i też właśnie barwę głosu ciepłą, głęboką i też jest wirtuozem w ogóle na fortepianie, wymiata absolutnie. No to też jakby nie ukrywam, ja mam szczęście, że gdzieś tych takich zdolnych, pięknych ludzi spotykam na swojej drodze i że się od nich uczę i że ja mogę ich czegoś nauczyć i że razem tworzymy to. No tak, ale rzeczywiście to pierwszy utwór i no i mega jestem wdzięczny, po prostu.
7: To skoro o pięknych, zdolnych ludziach, to gdzieś już się przewijała, bo od niej też zaczęliśmy te tutaj wymienianki twoich hitów. Zalia oczywiście, na niej też skończymy i na hicie Diament.
9: O, miło. No z Zalią współpracuję najdłużej ze wszystkich. Tak naprawdę jest, tak czasem jak rozmawiamy, to mówimy, że po prostu to był jakiś kosmiczny traf, że na siebie trafiliśmy, bo może to nie powinienem mówić tego na antenie, ale ja po prostu odezwałem się do Julki, nie znając jej. Byłem w Bieszczadach na urodzinach mojej znajomej. Była pierwsza w nocy, zakrapiana impreza. Ja nagle stwierdzam, że po prostu posłucham sobie New Music Friday i zobaczę, co tam się dzieje. I znajduję po prostu singiel pod tytułem Sierpień. Zalia go nagrała do, w ogóle, co też sama przyznaję, do bitu z YouTube'a po prostu. Czyli była zupełnie początkującą artystką, ale ja w tym głosie wtedy usłyszałem w tych Bieszczadach, że po prostu to jest coś nowego, że żadna inna dziewczyna wcześniej nie śpiewała w taki sposób, tak jakby ekspresyjnie, z taką głębią. I po prostu odważyłem się do niej napisać DM-a. Zrobimy coś razem, a może jakiś duet, a może coś wyprodukuję. I po prostu to się zadziało i robimy to od 5 lat. Ona jest teraz już w ogóle w jakimś kosmosie pomału i mamy kolejne utwory, które będziemy wydawać, ale wracając do Diamentu. Inspiracje, tak jak Sabrina Carpenter. Chcieliśmy znaleźć coś fajnego, przyznaję, też do radia. Jakby wiedzieliśmy o tym, że robimy to trochę tak, żeby po prostu było to przyjemne dla wszystkich. Więc taki lekki beat disco. My mamy z Julką coś takiego, że tak naprawdę no, te demówki powstają no w zasadzie no, od ręki, jakby mamy jakiś taki przelot i te nasze inspiracje się tak łączą, że się rozumiemy i nie mamy czegoś takiego, że ja proponuję jakiś pomysł, czyli na przykład, nie wiem, zagram coś na pianie albo na gitarze i jak mi się to podoba, to ja już wiem, że jej się też będzie podobało, czyli gdzieś jest taka zbieżność, która ułatwia nam tą współpracę i tak samo w drugą stronę. Zresztą też Julka się angażuje też w produkcję muzyczną, jest świadoma wielu rzeczy i to też jest jakby bardzo, bardzo fajna sytuacja.
8: SK Music News.
7: To był Leon Krześniak, którego polecam też jako solowego artystę, ponieważ niedawno wydał swój debiutancki autorski album pod tytułem Słoneczna strona ulicy. News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
8: SK Music News.
7: Co dwie głowy, to nie jedna, a słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
0: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, ja kocha, to poczeka.
7: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
6: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tym razem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
10: No
6: ja byłam śnięta.
10: Ja też.
6: No.
7: I pewnie wymarznięci, bo w operze leśnej zawsze jest zimno
10: tak,
7: przecież.
10: Tak.
6: Tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w operze leśnej.
7: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju. Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
8: SK Music News.
7: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candiz i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bebe Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no i jak tak, dotarłeś?
1: Że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie i proszę tańcz,
2: proszę tańcz.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bar.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.
3: Wstaje!

0: pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.

0: Wysockim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
1: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do Nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem Twoją bajką w wykonaniu Sanach.
2: Jestem Twoją bajką, jestem Twoją bajką, jestem bajką Twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem, no bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: SK Białystok News.
1: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i gorąco zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok, a w nim o nowej dyscyplinie sportu na Podlasiu, a właściwie nowym miejscu, gdzie będzie można w nią zagrać, o czym mowa o disc golfie. Cóż to za dyscyplina i na czym polega? Tego dowiecie się z rozmowy mojego redakcyjnego kolegi Pawła Jakubowskiego.
2: Ze mną dwójka takich pasjonatów, jak jeszcze słyszę przed rozmową. Już powolutku takie informacje latem krążą, że w Białymstoku, w okolicach Białegostoku powstaje takie pole do disc golfa, właściwie już finisz w niedzielę, bo wielkie otwarcie, wielkie zawody, krążą filmy, włącza się województwo. No i wy, sprawcy tego zamieszania, dzień dobry, przedstawcie się.
3: Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam.
3: Cześć.

0: się, jestem Michał Dmochowski.
1: Maciej Bukowicz.
0: I tak, reprezentujemy Disc Golf Podlasie. Dokładnie też, jeżeli chodzi o drużynę, to Bociany Białystok. I jako Disc Golf Podlasie właśnie z taką inicjatywą wyszliśmy do Nadleśnic, do różnych okolicznych miejsc. No po prostu, że mamy coś takiego, mamy taką zajawkę, którą jest Disc Golf i że szukamy chętnych na to, żeby po prostu to rozwinąć, gdzieś postawić pierwsze miejsce na Podlasiu. No i Nadleśnictwo Ktyszyn, no po prostu tutaj przyjęło nas z otwartymi rękami.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Naprawdę serdecznie pozdrawiamy, bo są oni też, no, są oni też fundatorami tego pola, oni zafundowali kosze, więc jest to z ich gdzieś tam też z dobroci, że tego, że chcieli właśnie aktywizować tą część lasu. Partnerem strategicznym też jest województwo podlaskie, więc jest też marszałek, nas wspiera, więc to też jest bardzo, bardzo miłe, że gdzieś tam czuć to wsparcie. No i co, tak pokrótce, no co, dogadaliśmy się, zamówiliśmy kosze, zaplanowaliśmy, zaprojektowaliśmy pole, milion jeszcze rzeczy po drodze oczywiście, tak, wiadomo, oczywiście, godziny pracy.
1: Oczywiście fajne rzeczy z tym polem jest, że to jest faktycznie historyczny moment, bo to jest pierwsze tego typu pole, pełne wymiarowe pole na całym Podlasiu, z którego faktu się bardzo cieszymy, jesteśmy bardzo dumni, też dlatego, tak jak mówiliśmy, jesteśmy bardzo wdzięczni dla Nadleśnictwa Ktyszyn, że wyciągnęli do nas rękę, pełne zaufanie, pełne wsparcie, jeszcze raz wielkie podziękowania dla nich, bo to jest, tak jak mówię, historyczny moment i będzie coś, co jest naprawdę fajna aktywność, dostępna dla wszystkich, darmowy wstęp do tego jest i naprawdę zapraszamy serdecznie.
2: Tak, zaraz o tej niedzieli, bo ona tam rzeczywiście naciąga, a mówicie pełnowymiarowe pole, więc tak opiszcie, co tam w ogóle jest, bo wiadomo, uczymy się tego disc golfa dopiero.
1: Tak, jeżeli chodzi o te pole, to jest właśnie, będzie, na dzień dzisiejszy będzie 9 dołków, tak zwanych, i dołek się składa z tee-pada, czyli miejsce pierwszego wyrzutu, i docelowo kosz, taka metalowa konstrukcja, do której musimy trafić dyskiem z jak najmniejszym ilością rzutów. Z racji, że to jest właśnie w lesie, chcieliśmy zachować ten charakter lasu i że to nie jest tak, że powstanie nie wiadomo co, jakaś infrastruktury, boisko. Tipady są naturalne, czyli zrobione z naturalnego żwiru. Oznakowanie też jest zebrane z lasów, drzewo wykorzystane, że to będzie miało naprawdę bardzo, bardzo fajny charakter, tak?
0: Tak, dokładnie. Właśnie Maciek fajnie wspomniał o tym, że chcieliśmy wykorzystać życie lasu w tym, żeby ono gdzieś tam integralnie współpracowało, no to na przykład nie oznaczaliśmy, no bo normalnie na przykład, nie wiem, auty załóżmy oznacza się jakimiś specjalnymi oznaczeniami, jakimiś pasami, załóżmy linkami. U nas jest to oznaczenie na przykład, no po prostu obumarłe gałęzie, które są poukładane na przykład wzdłuż drzew, na przykład, no w ten sposób gdzieś tam, tak jak Maciek mówił, naturalny tipad, czyli też taki, no który w sumie, no, jakby nie ingeruje w życie lasu, nie jest to jakiś plastik. Piękne jest to, że udało się na tym polu znaleźć bardzo różnorodne tak zwane linie, jak to się mówi w disc golfie, czyli są to po prostu, tak, no może być na przykład, tak, nie wiem, drzewo nam zasłania, musimy je minąć z prawej strony i na przykład kosz będzie po lewej stronie za tym drzewem, no to na pewno będzie wymagało innego rzutu niż na przykład, nie wiem, zrzucamy dużo dalej bez drzew, a na przykład kosz jest po prawej stronie, załóżmy, tak? W sensie to są bardzo duże niuansów też oczywiście dla kogoś, kto jest początkujący, nie będzie jeszcze to takie, że tak to powiem, nie będzie się tym interesował, raczej będzie myślał w ogóle o samym rzucie, jak gdzieś tam to działa, no i właśnie też w sumie tego będziemy, tak już przechodząc gładko, że tak to powiem, do otwarcia, no to tego też będziemy uczyć właśnie na otwarciu, czyli takich podstaw, każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć jak to gdzieś tam coś jest, czym je, dyski też będziemy mieć dostępne dla każdego, każdy nie trzeba nic przywozić ze sobą, trzeba przywieźć siebie, przyjaciół, rodzinę.
2: I takie dobre nastawienie,
0: dokładnie, bo tak od 11 już...
1: Tak, zaczynamy otwarcie trening od godziny 11, potem od godziny 12 planujemy pierwszy konkurs, czyli tak zwany konkurs patowania, czyli patowanie to są właśnie te bliskie rzuty, już tam z 10 do 20 metrów od kosza i to będzie podział na kategorie juniorskie, amatorskie i już nazwijmy te bardziej pro, czyli nasi stali gracze też będą mogli powalczyć trochę o nagrody. Później o godzinie 12:45 będzie oficjalna ceremonia otwarcia z udziałem głównym nadleśniczym, z panem marszałkiem i później ruszamy wspólnie na rundę, gramy 9 dołków i jedną całą pełną rundę i po rundzie robimy konkurs CTP, czyli taki konkurs, kto z dalszego odległości, kto najbliżej trafi albo do kosza, albo jak najbliżej kosza, no i wtedy wręczenie nagród i ceremonia zakończenia.
2: To fajnie, od razu tak turniejowo, niech się mieszkańcy zmierzą, zobaczą faktycznie.
0: Tak, właśnie to jest to, że i też właśnie warto pamiętać, to nie będzie rywalizacja między tymi, którzy już grają po 5-6 lat, z tymi, którzy jeszcze nie grali, będzie każdy miał gdzieś tam szansę. Jeżeli ktoś myśli golf, to też może to się jednak kojarzyć z czymś trudnym, z czymś ciężko dostępnym, A tutaj właśnie disc golf jest piękny w tym, że tak naprawdę każdy chyba w życiu rzucał frisbee. Każdy ma tą taką podstawę podstaw, tak? Mniej więcej rozumie, o co w tym chodzi. Oczywiście jest to troszeczkę trudniejsze, no bo te dyski są mniejsze. One są mniejsze, więc troszeczkę jakby wymaga więcej techniki, nadal jest to dużo prostsze. No i tak samo, jakby próg wejścia do disc golfa jest po prostu minimalny, bo tak naprawdę wystarczy nam jeden dysk, który może nawet kosztować 20 zł, a tak naprawdę jeżeli się do nas odezwiecie, to możliwe, że i w ogóle chętnie wam sprawimy jakiś tam dysk, bo mamy bardzo dużo też wsparcia i w ogóle gdzieś tam z różnych zakątków Polski, ludzi, którzy tak i z zagranicy zresztą, ze Stanów, to w ogóle już, gdyby się to wymieniać, to aż po prostu by było, po pierwsze tak, ile pracy przy tym polu, to by ilość godzin, które tak, bo Damiana tutaj nie ma z nami dzisiaj, Damian też jest członkiem stowarzyszenia, we trójkę gdzieś tam to tworzymy, on bardzo mocno na polu działał, bardzo mocno przygotowywał ze względu na swoje doświadczenie, Maciek tutaj, jeżeli chodzi o organizację, jakieś tam załatwianie takich tematów właśnie z nadleśnictwem, no medialnie, na przykład tak, jakieś te design, oznaczenia, no w sensie tutaj ilość pracy jest niesamowita, ale nas to po prostu, jakby było ciężko, ale teraz jesteśmy im bliżej już tego wydarzenia, to po prostu nas aż, no, płyniemy.
2: Właśnie, wykuwacie nową dyscyplinę od zera, od tego gruntu, powolutku uczymy, ale...
1: Tak, też właśnie wspomniałeś, że właśnie pełna rywalizacja i konkurencja i tak dalej. Nasz cel przede wszystkim ten dzień tego wydarzenia, to wiadomo, będzie pewna rywalizacja, ale tu chodzi przede wszystkim o poznanie sportu, na czym on polega, żeby inni złapali zajawkę, tak? Wiadomo, będzie jakaś tam rywalizacja, ale to nie są jakieś sankcjonowane zawody, tutaj naprawdę będzie przyjemna, fajna zabawa i dla dzieciaków, dla totalnych amatorów, dorosłych, seniorów, każdy znajdzie, mężczyźni, kobieci,
0: kobiety. Tak, właśnie, to jest właśnie piękne, że dosłownie na takich wydarzeniach, gdzie na przykład promowaliśmy sport, bo byliśmy po prostu gdzieś tam częścią jakiegoś innego wydarzenia i staliśmy z koszem, no to dosłownie było tak, że niby przychodzą rodzice z dziećmi, dzieci są chętne, a mija minuta i rodzice rzucają, a potem przychodzi babcia i też rzuca i to jest po prostu najpiękniejsze w tym, że to jest jakby każdy gdzieś tam naturalnie ma takie poczucie, że ej, chcę spróbować, to może być fajne i potem jest tak, że stoją ci rodzice i czekają dzieci, aż rodzice skończą. To zresztą widzimy w ogóle po kategoriach, bo właśnie tutaj Maciek mówił o sankcjonowanych zawodach, no bo jeżeli ktoś będzie bardzo chętny na rywalizację, to już niedługo w październiku w Białymstoku będą zawody, które właśnie zresztą no tutaj głównie jest głównym prowadzącym, organizatorem jest Maciej. My oczywiście mu pomagamy i jako Disc Golf Podlasie i Bociany Białystok gdzieś tam działamy w tym. No i będzie można zobaczyć takich zawodowców, naprawdę kilku przyjeżdża. No przyjeżdża z Estonii kilku zawodników, Warszawa, Wrocław, no w sensie to już można wymieniać. Na razie mamy właśnie połowę miejsc zajętych, więc jeszcze jest czas, więc może ktoś jak złapie zajawkę w niedzielę, to szybko się... Są amatorskie kategorie, więc może akurat.
2: Bardzo fajnie wchodzi, jak oglądałem filmik właśnie Macieja, no to kurczę, on uczy marszałka, tu przychodzi, bardzo to fajnie wygląda, aż się chce w ogóle rzucać, tak naprawdę. No więc fajny próg wejścia, marszałek dał radę?
1: Dał radę sam, fajna ciekawostka, właśnie pan marszałek jeszcze wiele lat temu do nas też pisał prywatnie, był zainteresowany sportem, mieliśmy okazję, wiadomo, też porozmawiać i też jest bardzo chętny do wspólnej gry, tak, bardzo mu się spodobało, ciekawa inicjatywa, no i to wsparcie, za które nam udziela wraz z województwem, no jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni i te wsparcie pomoże rozwijać i te wydarzenie i kolejne, i kolejne, i kolejne, i disc golf będzie niebawem, tak jak grzyby...
0: Kula się rozpędza, bo
1: tak jak grzyby się wszędzie pojawiają, to i pola będą się pojawiać na całym Podlasiu niebawem.
2: Fajna idea. Kiedy w ogóle tak się ona zakiełkowała? Jak to tak się zaczęło, żeby zrobić to na Podlasiu?
0: No, w sensie to w ogóle zaczęło się już, aż ciężko mi policzyć, w sensie chyba z 6 lat temu z Damianem, bo tak naprawdę my zaczęliśmy właśnie od frisbee. To było takie wyjściowe gdzieś tam temat. Wychodziliśmy sobie do parku, na przykład do Parku Branickich, rzucaliśmy gdzieś tam, wjeżdżaliśmy na przykład nad wodę, no to też braliśmy z sobą frisbee. No i jakoś tak chyba naturalnie po prostu przez internet gdzieś tam zaczęły się pojawiać te disc golfowe rzeczy, no gdzieś tam przez to, że frisbee i disc golf są bardzo blisko, no to zaczęły się pojawiać, no i tak tu zawody się obejrzało, tam zawody się obejrzało i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, o co chodzi, ale myślimy z Damianem, dobra, Damian, dawaj może kupimy ten kosz, kurde, dawaj spróbujmy, nie? Kupiliśmy kosz, kupiliśmy kilka dysków, no i już to po prostu pociągnęło. Tak, na początku właśnie udało się w Białymstoku postawić z budżetu obywatelskiego, udało się postawić dwa kosze stałe, takie właśnie do patowania, czyli do tych bliskich rzutów. Będzie w ogóle też kolejny, już jest w głosowaniu, więc też jest jakby już tyle jest rzeczy, że aż ciężko jest...
2: Mówimy numer, to od razu...
1: M05. To akurat projekt, który jest zgłoszony, to jest rozbudowania już istniejącego kosza. Jest na Dojlidach kosz, który też powstał dzięki budżetu obywatelskiego i dzięki akurat ja dołączyłem do chłopaków, do grona graczy, bo był wystawiony post w internecie na temat powstania tego kosza i ja wtedy jako człowiek, który kiedyś mieszkałem w Stanach, znałem, lubiłem uprawiam ten sport, zobaczyłem, że w końcu coś jest na Podlasiu, się odezwałem do chłopaków i do nich dołączyłem, tak? Rozbudowanie tego pola to jest M05, mini pole dysk golfowe do Ilidy, rozbudowanie stacji do patowania, czyli planujemy zrobić takie mini pole, totalnie pod amatorów, pod dzieciaków, dostępne na miejscu w samym Białymstoku. Wiadomo, ta Krzemianka, pole jest jeszcze kawałeczek od samego centrum Białegostoku, ale warto się przejechać kawałeczek i zobaczyć już takie pełnowymiarowe pole.
0: Tak, dokładnie. No, tam jest dojazd, to jest około 15 minut z Białegostoku, nie jest źle. Wiadomo, gdzieś tam jak dzieciaki, no to trzeba rodziców zmotywować, ale rodzice chętnie pewnie też się pobawią. No i tak, dokładnie, więc jest parking, jest miejsce do parkowania, to jest leśnictwo Krzemianka, żeby też nie mylić z rezerwatem, bo to też gdzieś tam ludzie potrafią mylić. My do rezerwatu nie wchodzimy, bo nie wolno. Nad leśnictwem wszystko jest ustalone, wszystko gdzieś tam mamy dogadane, wiemy czego nie możemy, wiemy co możemy, więc też proszę się nie martwić, jeżeli ktokolwiek boi się gdzieś tam, że o Boże, zniszczą, wejdą, tak, popsują, nie, my spokojnie, mamy gdzieś tam teren, w którym możemy być, bardzo dbamy gdzieś tam o czystość, my też bardzo zadbaliśmy w ogóle, gdzieś oczyściliśmy ten teren, tak, że gdzieś tam jakieś na przykład powalone drzewa, któreś tam gniły, czy coś, też udało się część rzeczy posprzątać i też to w ogóle ta przestrzeń wygląda przepięknie teraz, naprawdę.
2: Czekamy na tych, którzy w ogóle dołączą, a takich ludzi, którzy tak troszeczkę rzuca, ile to w Białymstoku jest tak bociany Białystok, golf.
1: Jest nas garstka tak naprawdę.
0: Jeżeli mówimy o osobach, które na przykład już były na zawodach, no to jest nas około 6-7 osób, ale na przykład jak organizowaliśmy w zimę, tak, organizowaliśmy właśnie na Doilidach takie, można powiedzieć, taką mini ligę patingową, czyli takie właśnie, można powiedzieć, już taki też przedsmak takiej ligi, że przyjeżdża się tam raz na 2 tygodnie, przed raz na tydzień, no i się gdzieś tam rywalizuje, no to tam przewinęło się ponad 50 osób.
1: Zero stopni,
0: tak, a ludzie grali, chętnie przychodzili, więc no, my z Damianem mieliśmy taki rok, że my co tydzień w zimę chodziliśmy na pole i to jeszcze nie mieliśmy, bo tak naprawdę większość czasu, dopóki nie powstało pole w Krzemiance, no to tak naprawdę chodziliśmy ze swoim koszem, ważącym sporo, ciągaliśmy go po prostu po lesie, stawialiśmy go w konkretnych miejscach, w którym gdzieś tam chcieliśmy rzucać i potrafiliśmy tak całą zimę chodzić co tydzień, więc no, naprawdę potrafi to uzależniać.
2: Coś w tym jest.
1: Oczywiście można znaleźć i na Facebooku, i na Instagramie, pod...
0: Na YouTubie, TikToku,
1: tak. Wszędzie, jesteśmy wszędzie. Szukamy Disc Golf w Podlasie i można nas znaleźć. Oczywiście mamy też przygotowane na same wydarzenie otwarcia Krzemianki, jest specjalnie na Facebooku przygotowane wydarzenie, tam jest pełna informacja, tam jest oznaczona lokalizacja, żeby wiedzieć dokładnie, jak do nas trafić.
0: I tak, w ogóle, jeżeli na przykład ktoś miałby problem z dojazdem też tam na pole, na przykład nie ma samochodu, czy po prostu ma problem, to też proszę pisać do nas, my chętnie pomożemy, może ktoś będzie miał miejsce w samochodzie, nie ma najmniejszego problemu, pomożemy, bo chcemy, żeby każdy miał szansę, tak, no i mamy nadzieję, że kiedyś docelowo i w Białymstoku gdzieś bliżej powstanie, tak, że nie będzie trzeba jeździć, ale to myślę, że... Chętnego, nic trudnego.
1: Dokładnie. Tuż po właśnie tych zawodach w Białymstoku będziemy również planowali już taką ligę jesienną właśnie na tym polu w Krzemiance, tak? Czyli to będzie też, będziemy rozdawać trochę informacji w trakcie wydarzenia na ten temat, to jak komuś się spodoba rywalizacja i sam sport disc golf, może zawody sankcjonowane międzynarodowe już trochę za wysoki poziom, ale lokalne granie w lidze jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy serdecznie też.
2: No to Maciej, to umówienie, po tym otwarciu minie niech tydzień, dwa, przyjdzie, opowiesz o lidze, o tym, co tam się szykuje, czy we dwójkę was zapraszam i tak dalej. To co, 20 września od 11 właściwie, od południa tam...
1: Mniej więcej do 15, tak?
0: Tak, mniej więcej. Zobaczymy też jak pogoda, jak mamy nadzieję, że na razie tam niby ma trochę padać, ale nie wiadomo, to jest... Przegonimy. Nie.
1: To jest sport, który na to akurat nie patrzy za bardzo, no wiadomo.
0: Tak,
1: troszeczkę może przeszkadzać, ale jak to mi zawsze babcia mówiła, z cukru nie jesteś przecież, tak?
2: Tak, właśnie. No sprawdźmy, jak nam leży ten dysk, wygląda to kapitalnie, prosty próg wejścia, jak mówicie, fajna frajda, fajna zabawa. No i sobie porywalizujemy, coś nowego dotkniemy, poczujemy. Jeszcze raz, panowie, przedstawcie się.
0: Michał Dmochowski.
1: Maciej Obukowicz, Disc Golf w Podlasie.
2: I bociany.
0: Bociany Białystok.
3: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
4: SK Białystok News.
5: No hej bambiki, to jest magazyn reporterów Eski Białystok, a przy mikrofonie Agata Kropiewnicka. Jesień zawitała do Białegostoku, a wraz z nią nowy sezon artystyczny Białostockiego Ośrodka Kultury. Więcej na ten temat opowiedzą zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, dyrektorka BOKU Martyna Zaniewska, a także Elżbieta Puczyńska i Marcin Pawlukiewicz z działu wydarzeń kulturalnych BOKU.
6: Za oknem jesień, w związku z powyższym coraz więcej czasu będziemy spędzali w rozmaitych wnętrzach. My chcemy Państwa zaprosić, żeby ten jesień spędzić w Białostockim Ośrodku Kultury, który przygotował na najbliższe tygodnie szereg wydarzeń, które myślę, że zainteresują nie tylko Białostoczan, ale mieszkańców województwa i szerzej całej Polski. O tych wydarzeniach to pani dyrektor i pani Elżbieta i pan Marcin pewnie super doskonale opowiedzą, natomiast ja chciałem się tylko skoncentrować na tym, że oprócz tego, że mamy jesień w BOKU, to też mamy różne zmiany organizacyjne i funkcjonalne w ramach tejże instytucji po to, żeby była jeszcze bardziej przyjazna wszystkim tym, którzy chcą korzystać z jej oferty. Wprowadzony został nowy system zakupu biletów przez internet. Przede wszystkim nowa szata graficzna, ale też podział na kategorie, czyli można wybierać w różnych kategoriach te rzeczy, które nas interesują. Do tego pojawiła się nowa opcja dodaj do kalendarza, czyli na stronie internetowej działa w Google Kalendar, Outlook oraz Apple Kalendar. Przypominam też, że można w cały czas subskrybować newsletter Białostockiego Ośrodka Kultury. Wszystkie te zmiany po to, żeby łatwiej, wygodniej można było decydować o tym, którą imprezę kulturalną przygotowaną przez BOK sobie wybrać, na którą się udać. Ale już myślę, że o tych imprezach i o tym, co ciekawego Białostocki Ośrodek Kultury przygotował dla wszystkich miłośników dobrej muzyki, dobrego filmu, to opowiedzą, albo tańca, to opowiedzą przedstawiciele instytucji.
7: Skoro jest mowa o tym, że powoli wkraczamy w ten tryb jesienny, natomiast chcielibyśmy jeszcze pozostać trochę wakacyjnie. Już 26 września zapraszamy na niezwykły koncert grupy Torpedo. Dlaczego jest to nawiązanie do okresu wakacyjnego, letniego? Ponieważ jest to zakończenie naszego festiwalu Inny Wymiar, który miał miejsce w lipcu. Mieliśmy rozpoczęcie w czerwcu Before, koncert Dobrawy Czocher. Tym razem chcemy zakończyć również w klimacie lat poprzedniej dekady, poprzednich dekad, czyli lata 80., 90. I zapraszamy na koncert grupy Torpedo, która to w swoich aranżacjach przedstawia utwory Andrzeja Zauchy, Ewy Bem, czy też Novi Singers, skąd też właśnie pochodzi nazwa zespołu. Miejsce tego koncertu to Hotel Gołębieski. Już powstają pytania, dlaczego w tym miejscu? Ponieważ Hotel Gołębieski również nawiązuje do lat 90., 80. Jest to świetna lokalizacja na koncert, jak też na afterparty z DJ-ami Soul Service, którzy również pozostaną w klimacie poprzednich dekad. Zapraszam serdecznie, to już 26 września. We wrześniu również mamy kolejną edycję Blues Famy. Co prawda biletów na koncert już nie ma. Przypomnę, że wystąpi zespół Szulerzy oraz zespół pod przewództwem Krzysztofa Gorczaka. Natomiast tego samego dnia, czyli 19 września, zostaną odsłonięte kolejne tabliczki na Alei Bluesa. Jak zwykle nie zdradzamy, czyje to będą nazwiska, ale serdecznie zapraszamy o godzinie 18.30 na Aleję Bluesa. Jeszcze tylko wspomnę o naszej akcji, czyli rozpoczętej na początku roku Białostocka Karta Chorego na Bluesa. To książeczka, której uczestnicy naszych koncertów otrzymywali specjalne pieczątki potwierdzające ich udział w koncertach. No i cóż, i teraz jeżeli ktoś zebrał 5 takich pieczątek, ma możliwość przyjść bezpłatnie na koncert Polskiego Dnia Bluesa i przypominamy, że bezpłatne wejściówki w postaci recepty można odebrać jeszcze tylko do dzisiaj, czyli w dniu dzisiejszym. Proszę nie zwlekać, pospieszcie się, już tylko do dzisiaj. Dzisiaj można odebrać te wejściówki. I zapraszamy na Polski Dzień Bluesa 19 września. Pan prezydent wspomniał, że też będzie tanecznie. Oczywiście Silent Disco powraca z pleneru, czyli z naszego placu Przybok. Powraca do klubu Famy już w najbliższą sobotę. Pierwsza edycja Silent Disco, na której zagrają nasi lokalni DJ-e, między innymi S2 i DJ Ortiz. Przychodźcie. Godzina 20, klub Fama, następnie 16 października i 28 listopada. Również we wrześniu rozpoczynamy powracamy do naszego cyklu Ciekawi Świata i 22 września będziemy mogli usłyszeć opowieści z Angolii, a zabierze nas w tę podróż pani Anita Pogorzelska.
8: Jeżeli chodzi o koncerty jazzowe, w tym roku było ich bardzo dużo. Będzie jeszcze więcej, bo czeka nas kolejne 6 koncertów. Te najbliższe, czyli Sea z Davem Douglasem, które już 29 września w klubie Fama o godzinie 19. Jakby to też jest dla nas istotne, żeby nie tylko pokazywać polskich muzyków, ale też polskich muzyków z zagranicznymi muzykami, bo Dave Douglas przyjedzie do nas ze Stanów Zjednoczonych, więc są to takie fajne spotkania, które pokazują tą wielowymiarowość jazzu. Zresztą każdy koncert Jazz na Boku jest troszeczkę inny. Staramy się, aby ta muzyka, która jest prezentowana, choć pochodzi z gatunku jazz, była różnorodna. Dlatego też pojawia się i błoto, i kosmonauci, czyli ten nowy, współczesny, młody polski jazz, ale także kompozycje czy zespoły, które grają bardziej tradycyjne. Mają to bardziej tradycyjne podejście do muzyki jazzowej, po prostu, więc chcemy, żeby każdy jakby taki gust jazzowy został tutaj spełniony. Też już w październiku, także mamy w ogóle 2 koncerty, które są bardzo blisko siebie oddzielone. Bardzo podobne, jednocześnie troszeczkę inne. Będzie to Hania Derej ze swoim trio, która ostatnio obroniła swoją pracę doktorską na kompozycję. Jest takim jakąś tak coraz większą gwiazdą, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, tą młodą muzykę jazzową, bardziej klasyczną w Polsce, a także na świecie. To jest 18 października. 20 października Jerzy Małek Ensemble ze swoim zespołem. Jerzy Małek od lat funkcjonuje w sferze jazzowej, organizuje warsztaty jazzowe, prowadzi je, a także uczestniczy już drugi właściwie raz w obchodach, tym razem jazzowego, jakby jazzbandu Szkoły Muzycznej tutaj w Białymstoku i ten koncert jest związany właśnie z tym właśnie świętowaniem o 21 w klubie Fama dla wszystkich chętnych. Jak tylko skończą warsztaty w Szkole Muzycznej, to także zawitają do nas i będzie można usłyszeć także międzynarodowy skład, w tym bodajże kogoś nawet z Brazylii, zdaje się, który tutaj do nas przyjedzie, też troszeczkę specjalnie na ten koncert. I jeszcze, jeżeli jestem przy głosie, to Filmowe Podlasie Atakuje, też jako gdzieś tam związany z działem filmowym dawno temu. Chciałbym powiedzieć o tej akcji, która już od lat bardzo, bardzo wielu zrzesza filmowców, którzy z Podlasia pochodzą, na Podlasiu działają i którzy jakby nie mając tutaj jakby takiej szkoły filmowej, tutaj na miejscu w Białymstoku czy okolicy, no Białostocki Ośrodek Kultury dał im taką szkołę filmową, bo też Filmowe Podlasie Atakuje, to także warsztaty, które odbywają się co jakiś czas dla młodych, aspirujących filmowców, ale akcja, która odbędzie się w dniu 18 18 września, to będzie miejsce, które jakby zrzesza tych ludzi, pozwala im pokazać swoją twórczość, którą robią tak tutaj, jak i w innych regionach kraju, a nawet świata. Więc to jest takie święto troszeczkę podlaskiego kina, na którym warto być, będą twórcy, będzie można się z nimi spotkać, a po pokazach będzie też możliwość takiej integracji wspólnej, razem byśmy tutaj się z wami spotkali i mogli sobie porozmawiać o tych filmach, które tworzymy na co dzień.
9: Nawiązując do tego, o czym powiedział Marcin, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich twórców z Podlasia do zgłaszania swoich filmów, animacji, filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, klipów, które też często zdarzają się na filmowym Podlasiu. Czekamy na te zgłoszenia do 2 października. Zachęcamy, żeby się odważyć. Czasem jest tak, że twórcy tworzą, ale niekoniecznie mają odwagę, żeby dzielić się tą swoją twórczością ze światem. Myślę, że filmowe Podlasie Atakuje to jest taka świetna okazja, żeby się przełamać, wysłać do nas swoje zgłoszenie i 10 października spotkać się i od godziny 18 w Kinie Forum wspólnie podziwiać, oglądać te nasze lokalne dzieła, no i dowiedzieć się, które z nich zyska największą przychylność publiczności. Także to wydarzenie w październiku. Natomiast ja bym chciała Państwa też zaprosić na inne wydarzenia, które organizujemy praktycznie codziennie w Kinie Forum. Kino Forum jest jedynym kinem studyjnym, niekomercyjnym w Białymstoku. Gramy codziennie, także w niedzielę i w święta. Myślę, że każdy z mieszkańców znajdzie w naszej ofercie coś ciekawego, coś, czego nie można obejrzeć w kinach komercyjnych, wielosalowych. Jesień to oczywiście powrót naszych tradycyjnych, znanych, lubianych cykli, dyskusyjny klub seniora, psychoanalityczne spotkania filmowe, Podlaska Akademia Kultury, ale także w związku z trwającym rokiem Andrzeja Wajdy cykl Rewizje Andrzeja Wajdy. Mój kolega, koleżanka, pan prezydent powiedzieli właściwie o wszystkich takich kluczowych wydarzeniach, jakie przygotowaliśmy dla Państwa, ale oczywiście tych wydarzeń sukcesywnie będzie więcej, dodatkowe koncerty również w październiku, bo przed nami też i koncert Skubasa, koncert Ani Karolskiej, laureatki Niebieskiego Mikrofonu, więc zachęcam Państwa, żeby obserwować naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, no i przede wszystkim korzystać z tych nowych funkcjonalności, o których wspomniał pan prezydent, bo to specjalnie z myślą o naszych odbiorcach uruchomiliśmy nowy system sprzedaży, który mamy nadzieję będzie bardziej funkcjonalny, bardziej praktyczny, a także dodaliśmy opcję dodania do kalendarza, ponieważ bardzo często zdarza się, że odbiorcy zgłaszają nam, że przegapili jakieś wydarzenie albo zapomnieli o tym, że coś się u nas dzieje, a dzięki tym prostym funkcjonalnościom każdy z nas może nie zapomnieć o tym, żeby przyjść i w jesienią i w ciągu tych najbliższych dni, tygodni wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury, na które wszyscy bardzo serdecznie zapraszamy.
5: No i kolejny temat w naszym magazynie, mianowicie obchody Dnia Sybiraka. Więcej na ten temat opowie dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesor Wojciech Śleszyński.
10: 16 września, dzień później, w Sejmie RP w obecności 2 posłów, Krzysztofa Truskławskiego i poseł Barbary Okuły, zrobimy pierwszą prezentację wyjątkowego portalu. Dlaczego podkreślam wyjątkowego portalu? Bo chociaż trwa wojna na Ukrainie, Rosja zamknęła nam archiwa, my dzięki współpracy z przyjaciółmi, z kolegami z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach rosyjskojęzycznych odpowiedniego fragmentu. I to jest naprawdę olbrzymi sukces. Nie założyliśmy rąk. Nie czekamy, aż Rosja nam udostępni dokumenty, tylko korzystamy z tych dokumentów, do których mamy dostęp, a trzeba pamiętać, że prawie połowa deportowanych, mówimy, trafia na Syberię. Trafiła na Azji Środkową, a nie na Syberię.
11: Kazachstan
10: i później także Uzbekistan, kiedy była tworzona armia Andersa. Także tam są olbrzymie zasoby, ale tylko dzięki współpracy komisji historycznej, które powołaliśmy, te dokumenty możemy pozyskać. 18 pan prezes mówił o różnych uroczystościach. Dzień później, 18 września, zapraszamy na spektakl świetnie znany naszym białostoczanom, czyli Zapiski oficera Armii Czerwonej, który odbędzie się tutaj w tej sali. Autorem tego pastiszu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już tam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi. Trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego. 19. warsztat edukacyjny Grzegorza
12: Ławniczego.
10: Tak. I 19. mamy warsztat edukacyjny, natomiast 20. zamykamy wyjątkowym dniem. Jeden dzień w roku nasi sygieracy, oczywiście przy pomocy naszych pracowników, zamieniają się w przewodników. To oni będą oprowadzać nas po wystawie. Mamy 2 godziny, 10.45, 11.45. Już dzisiaj zapraszam, żeby zapisywać się na te wyjątkowe oprowadzanie, gdzie sami sygieracy opowiedzą o swoich losach.
5: No i to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, buziaki, pa, dobrego dnia, wieczoru czy cokolwiek przed Wami. Po więcej informacji z naszego miasta i regionu zajrzyjcie na białystok.sk.pl.
4: SK Białystok News.
5: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj taki temat. Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka Rail Baltiki Białystok-Ełk. To największa inwestycja w historii polskiej kolei. O szczegółach mówią poseł na Sejm Krzysztof Truskolaski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, wicewojewoda podlaski Paweł Krutul, zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim, prezes zarządu PLK Piotr Wyborski. Posłuchajmy.
13: To historyczny dzień dla polskiej oraz podlaskiej i warmińsko-mazurskiej kolei. Dzisiaj PKP PLK podpisze rekordowy kontrakt na budowę linii Rail Baltica Białystok-Ełk. 94 km nowoczesnej kolei. 94 km szybkiej kolei. 94 km kolei bezpiecznej. I o to właśnie chodzi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy, aby ogłosić tą dobrą wiadomość dla naszego kraju. Linia Białystok-Ełk, Rail Baltica, właśnie rusza. Już za ponad 30 miesięcy będzie można właśnie tą linią przejechać. Jest to niesamowita wiadomość dla mieszkańców Białegostoku, Ełku, ale również dla mieszkańców Suwałk czy innych części naszego kraju. Jesteśmy dumni, że właśnie ta inwestycja startuje i czekamy na to, aż będziemy mogli wykonać pierwszy przejazd. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi, który od początku monitorował tą inwestycję, aby jak najszybciej ona się rozpoczęła. Panie ministrze, zaczynamy.
14: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, trzeci raz w tym roku w Białymstoku. Oczywiście cele kolejowe, oczywiście tradycyjnie pociągiem. Przyjechałem, objadę pociągiem. I też warto mówić o tym, co się dzieje w infrastrukturze, bo dzisiaj faktycznie rekord, jeśli chodzi o kontrakt PKP PLK, taki kontrakt z jednym konsorcjum, z jednym wykonawcą, to jest nasz nowy rekord na poziomie 5 miliardów złotych. Nie mieliśmy jeszcze kontraktu o tak dużej wartości, ale też inwestycja zacna i bardzo ważna z perspektywy kraju, z perspektywy Podlasia, z perspektywy połączeń międzynarodowych. I taki jest nasz cel, żeby sumą wielu różnych działań podnosić rangę kolei, znaczenie miejscowości, znaczenie miasta, znaczenie regionu i żeby za infrastrukturą szła oferta dla pasażerów. I taka ciekawostka też związana z Białymstokiem, z Podlasiem. Nowy rekord w liczbie przewozów na trasie Warszawa-Białystok staje się faktem. W tym roku zrobimy tylko na tej trasie i tylko w tej relacji 1,5 miliona pasażerów. Nigdy tyle nie było. To są wartości zupełnie rekordowe. To są skoki na poziomie 100% w 3 lata. I to pokazuje, jak warto rozwijać kolej, gdzie infrastruktura jest wypełniona pociągami, jest wypełniona pasażerami i po to ją tworzymy. Infrastruktura nie jest celem samym w sobie, jest niezbędnym elementem do tworzenia oferty dla pasażerów i znaczenia kolei w regionie, w kraju, w wielu różnych aspektach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego podpisania. Z panią prezes mamy różne dyskusje o różnych kwestiach. Dzisiaj można powiedzieć, co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy kilka też innych dodatkowych spraw, które
13: które troszeczkę nam się odsuwają, ale finalnie idą w dobrym kierunku. Dlatego też dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili i życzę wykonawcy sprawnej, szybkiej roboty. Liczę też tutaj, że będą społeczni inspektorzy nadzoru oczywiście, bo takich też potrzebujemy, żeby patrzeć, jak postępują prace. Cieszę się z tego efektu, który planujemy. 55 minut do Ełku. Chociaż najszybsze pociągi, jak będzie już prędkość 200 km na godzinę, pojadą nawet w okolicach 45 minut. 2,5 godziny do Olsztyna, poniżej 5 godzin do Gdańska. I przede wszystkim rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój. Rozwój rozumiany jako, podkreślam to jeszcze raz, suma różnych, bardzo różnych działań. W tym roku mamy jeszcze pewne niespodzianki dla Podlasia. Spotkamy się zapewne pod koniec roku, a może nawet trochę wcześniej, żeby jeszcze na Podlasiu trochę kolejowo powiedzieć o kolejnych sprawach, ale dzisiaj cieszmy się z tego aspektu naprawdę w wymiarze i wojewódzkim, i krajowym, i nawet międzynarodowym, rekordowej inwestycji. Życzę sprawnej roboty. Dziękuję bardzo.
12: O zabranie głosu proszę pana wicewojewodę Pawła Kutula.
15: Dzień dobry państwu. Kolej, panie ministrze, jest bardzo ważnym krwiobiegiem całego kraju, całej Europy, województwa podlaskiego. Jest to dla nas Podlasian bardzo, ale to bardzo wyczekiwana przez długie lata inwestycja. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, firmom zaangażowanym w jej realizację. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Zależy nam na tym, żeby te połączenia były jak najszybsze, bezpieczne mieszkańcom Białegostoku, okolicznych miejscowości i sąsiadującym z nami województwa warmińsko-mazurskiego. Kolej łączy, ale również daje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla mieszkańców, bezpieczeństwo dla turystów podróżujących z całymi rodzinami, ale również nie zapominajmy o tym, że mamy coraz większe nasycenie jednostek wojskowych na terenie województwa podlaskiego i bez kolei byśmy sobie nie poradzili. Coraz więcej ciężkiego sprzętu, nie chcemy niszczyć dróg, które powstają, także ta kolej jest bardzo, ale to bardzo wyczekiwana i cieszy fakt, że możemy się tutaj spotkać i ta realizacja będzie realizowana i po 30 miesiącach będziemy mogli tą koleją jeździć. Robicie dużą konkurencję dla motocyklistów. Jestem motocyklistą, 40 minut do Ełku naprawdę robi wrażenie. Oczywiście zgodnie z przepisami. Także cieszymy się bardzo, panie ministrze, i te niespodzianki, które jeszcze pan powiedział przed chwilą, będą dla Podlasia. Bardzo je wyczekujemy. Trzeci przyjazd do Białegostoku, a dopiero mamy wrzesień. Także jeszcze cały kwartał, panie ministrze, przed nami. Czekamy na dobre wieści, wiadomości. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana wiceprezydenta Białegostoku, Tomasza Kmita. Szanowni państwo, rozwój kolei to jest przede wszystkim również rozwój regionu i rozwój miasta, w związku z czym bardzo serdecznie dziękujemy zarówno spółce PKP PLK, jak i panu ministrowi Malewszakowi i całemu ministerstwu za to, że ten przetarg, że ta umowa w końcu została podpisana. Między innymi dzięki temu, że ta linia zostanie zmodernizowana, ta linia powstanie w Białymstoku również będzie się działo dzięki tej dobrej współpracy między miastem Białystok a spółką PKP PLK. Powstaną nowe dworce kolejowe, ale przy dworcach również musi powstawać infrastruktura, w związku z czym już teraz, tak jak zapowiadaliśmy, również możemy powiedzieć, że przy dworcu Zielone Wzgórza zaczniemy robić nowe parkingi, tworzy się nowa pętla autobusowa i mam nadzieję, że już na koniec tego lub na początku przyszłego roku rozpoczniemy stosowne przetargi, ponieważ dokumentację już mamy, aby ten dworzec niejako domknąć i jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców miasta. Ale to będzie również szereg inwestycji wzdłuż tej linii. Oczywiście kończąc dworcem na Bacieczkach, gdzie również już szykujemy się z dokumentami. Są one praktycznie gotowe, a cała inwestycja będzie robiona równolegle ze spółką PKP. Bardzo cieszymy się jako miasto Białystok, że ta inwestycja rusza. Cieszymy się z tego, że PKP się rozwija i tak jak mówił pan minister Malewszak, kolej rośnie, liczba pasażerów rośnie, a dzięki temu rośnie również znaczenie i regionu, i miasta. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Piotra Wyborskiego, prezesa zarządu Polskich Linii Kolejowych.
16: Szanowni państwo, Polskie Linie Kolejowe podpisują dzisiaj umowę na modernizację odcinka od Białegostoku do Ełku. Jest to największa jednostkowa umowa, która jest podpisywana na prace inwestycyjne przez Polskie Linie Kolejowe. Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Krzyżewa do Białegostoku. W ramach tej inwestycji całkowicie zmodernizujemy linię. Ona będzie w standardzie dwutorowym, umożliwiająca jazdę prędkością do 200 km na godzinę. Na całej trasie zmodernizujemy 8 stacji, 10 przystanków. Powstaną 32 przejazdy dwupoziomowe kolejowo-drogowe. Jest to pierwszy kontrakt, pierwszy przetarg, na którym zastosowaliśmy zasadę, że dopuszczamy do uczestnictwa w niego wyłącznie podmioty z krajów Unii Europejskiej lub z innych krajów, które są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Umowę zrealizuje konsorcjum, którego liderem będzie firma Tractec Construction. W ramach konsorcjum są również spółki Unibet, Intop i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczne Torowe, które jest spółką z grupy Polskich Linii Kolejowych. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację prac, czyli koniec kontraktu to grudzień 2029 roku. W okresie początkowym przez najbliższe miesiące będą prowadzone prace nie wpływające na ruch torowy. Na początku przyszłego roku pierwsze ograniczenia w prowadzeniu pojawią się pomiędzy Ełkiem a Grajewem, a w drugiej połowie roku prace przejdą na odcinek od Białegostoku do Grajewa. Dziękuję.
17: Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Marcina Machockiego, członka zarządu Polskich Linii Kolejowych.
18: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim nareszcie doszło do dnia, w którym podpisujemy umowę na projekt Białystok. Przetarg ogłoszony kilkanaście miesięcy temu zdecydowanie za długo trwały wszelkie procedury administracyjne, które doprowadziły do dzisiejszego dnia. Mierzyliśmy się z precedensowymi przypadkami protestów wykonawców, z bardzo długo trwającym procesem rozpatrzenia tych protestów przez właściwe sądy, ale znów nareszcie doszło dzisiaj do podpisania umowy. Wierzę, że lektura, badanie tego przypadku, tego przetargu będzie przyczynkiem do dyskusji o tym, jak można dalej usprawniać proces przetargowy w Polsce. Wielokrotnie mówiłem, że rok 2025 był rokiem przetargów PKP Polskich Liniach Kolejowych. Rok 2026 to rok podpisywania umów. Od pierwszego kwartału 2024 roku do dzisiaj podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 55 miliardów brutto. Przetargi o wartości mniej więcej 14 miliardów brutto dalej w toku. Wczoraj podpisaliśmy dwie umowy na kompleksową modernizację linii kolejowej nr 8 o wartości blisko 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj umowa o wartości blisko 5 miliardów złotych. Jak wspomniał prezes Wyborski, chciałem też jeszcze dodatkowo przypomnieć, że te kilkanaście miesięcy temu, jak zaczynaliśmy to postępowanie, po raz pierwszy w Polsce, jako pierwszy podmiot w Polsce, jako jeden z pierwszych w Europie, wykorzystaliśmy nowe możliwości dane przez prawo ustanowione na poziomie europejskim i wykluczyliśmy wszystkie firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego z uczestnictwa w tym postępowaniu. Tak się potoczyły losy tego przetargu, że dzisiaj podpisana umowa jest dobrym ucieleśnieniem zasady local content, zasady właśnie wdrożonej przez wyrok TSUE, który umożliwił wykluczenie firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który wtedy jeszcze nie był w polskim prawie. Na bazie przykładu, który dostosowała PKP Polskie Linii Kolejowe, wdrożono zmiany w polskim prawie zamówień publicznych i ta zasada obowiązuje już dzisiaj powszechnie. Dzisiaj pozostaje życzyć nam wszystkim, i wykonawcom, i nam, powodzenia w realizacji tego trudnego, bardzo dużego projektu, ale projektu, który przyniesie cywilizacyjną zmianę dla dużych obszarów Podlasia i pogranicza województwa warmińsko-mazurskiego.
19: My też bardzo cieszymy się, że procedura wyboru wykonawcy dobiegła szczęśliwie do końca, że dzisiaj podpiszemy kontrakt jako polskie konsorcjum polskich firm reprezentowanych przez Unibet, Intop, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Tractec Construction, który jest liderem tego konsorcjum i który mam zaszczyt reprezentować. Tak, to historyczny kontrakt z wielu względów, kontrakt największy w historii PLK-i. największy w Polsce, pewnie nie ostatni, ale na pewno pierwszy tak duży kontrakt. Ale jest to też kontrakt wymagający. To jest kontrakt wymagający wiedzy, doświadczenia i potencjału i to konsorcjum te wszystkie wartości reprezentuje, ale wymagający też współpracy. Współpracy wykonawcy, zamawiającego, inżyniera kontraktu, ale też współpracy z państwem, z władzami lokalnymi, bo tylko tak jesteśmy w stanie osiągnąć wspólny sukces. Chciałabym też przeprosić wszystkich mieszkańców, bo zapewne będziemy w wielu momentach państwu przeszkadzać, ale takie są reguły prowadzenia budowy, a zwłaszcza budowy kolejowej. Ale liczymy na państwa wyrozumiałość, bo wiem z doświadczenia, że taką wyrozumiałość, a nawet większą, macie dla wykonawców wykonujących budowę dróg.
5: I to już wszystko w naszym magazynie. Trzymajcie się, buziaki, pa!
4: SK Białystok News.
2: Witajcie, to jest magazyn Eski Białystok, Paweł Jakubowski. No i co, dzisiaj sobie porozmawiamy o kryminale, o książce, której akcja dzieje się na Podlasiu. Dokładnie, tak. Ze mną Marcin Silvanow, czyli wiadomo, nazwisko w Białymstoku już znane i to trzeba podkreślać, a tak naprawdę to twoja czwarta książka, która trafia na półki księgarni. No i proszę, tym razem pod tytułem Kruchość, do tego dochodzi jeszcze przypadek, który tam się przewija. No właśnie, troszeczkę o życiu i niezmiennie tematy zbrodnia, rozwiązywanie, komisarz Grodzki. Dzień dobry, tak w skrócie mówię o tym. Świeżutkie dzieło, tak?
20: Dzień dobry, cześć, tak. No, 9 września miała miejsce premiera tej książki. Została ona wydana przez białostockie wydawnictwo Mowa, imprint wydawnictwa kobiecego. Ta książka inauguruje taką serię o nazwie Mroczne Podlasie. Jak nazwa wskazuje, rzecz się będzie działa na Podlasiu, ale rzecz nie będzie dotyczyła wyłącznie mojej książki. Moja jest pierwszą z tej serii. Kolejne tytuły gdzieś tam w przyszłości niedalekiej będą się pokazywały. A u mnie cóż, no tak jak mówisz, Mirosław Grodzki, komisarz białostockiej komendy miejskiej, oczywiście fikcyjnej jak najbardziej. Wydarzenia też fikcyjne, no ale cóż, to chyba nie do końca w takim sensie, że mogące się wydarzyć obok nas, a przynajmniej takie głosy czytelników do mnie już spływają, że to nie są rzeczy. Oczywiście jakby sama fabuła jest wymyślona, natomiast ta tematyka, która jest poruszona w książce według czytelników, to jest coś, co spokojnie się może wydarzać dookoła nas i tak jak niektórzy, co dla mnie bardzo miłe, mówią, że też pozostawia jakiś tam ślad w psychice, a chyba to jest najważniejsze wyróżnienie dla autora.
2: Akcja toczy się w górze koło Białegostoku, tak? Góra, miejscowość, coś
20: tak, tak, ale nie w tej faktycznej górze, która nie. jest to, nazwa góra była dla mnie wyłącznie inspiracją, po prostu podobała mi się. Może też trochę wyznaczała gdzieś tam kierunek patrzenia, nie? Człowieka, no oczy martwej kobiety znalezione w lesie, bo takie miejsce, taka scena gdzieś tam się w tej książce też odgrywa, też są zapatrzone właśnie ku górze, może więc jakaś taka metafora, symbol, to stąd się to bierze, nie? Ale tutaj mamy tak, no mamy tak wymiennie, mamy i górę, i Białystok. Białystok troszeczkę mniej jest akcentowany, ale to nieustannie jest.
2: Z tych tytułów ten tytuł to taki najbardziej ulotny u ciebie, Kruchość. Właśnie jak to można tak powolutku rozszyfrować, bo zawsze jak coś się w książce dzieje, to wracamy do tego tytułu.
20: No tak, właśnie wczoraj też usłyszałem taki głos na temat tej książki, że początkowo komuś ten tytuł tak zgrzytał trochę, jakby nie o co to chodzi z tym kruchością, a dopiero właśnie wgryzając się w kolejne strony, a potem kończąc książkę, jakby wszystko wskoczyło na właściwe miejsce i się okazało, dlaczego tak. No więc ja może też nie chcę za bardzo tego uprzedzać i wyjaśniać, ale generalnie chodzi o kruchość ludzkiego życia na przeróżnych płaszczyznach, również na takich, że jeden drobiazg, jeden detal może zmienić naprawdę wszystko.
2: No ten słynny efekt motyla, nawet to, że nie książka, jedno zdanie zmienia życie, czyli faktycznie tak jest, tak u ciebie bohaterowie to odczuwają, tak się spada.
20: Wiesz, jest taki mem, nie mem, taki obrazek, on jest być może wymyślony, nigdy tego nie weryfikowałem, a on dotyczy wydarzeń z 11 września, których rocznicę niedawno obchodziliśmy. To funkcjonuje sobie jako taki post, nawet przyjmijmy, że fikcyjny, być może on jest taki, ale to nie ma znaczenia, ponieważ on jest jak najbardziej prawdopodobny, a w tym takim, nie wiem, tak jak no, umownie powiedzmy, tym obrazku internetowym jest mowa o tym, że właśnie tego dnia ktoś tam nie zginął, bo tankował na stacji benzynowej, utknął w korku, wiesz, coś tam go rozbolało, jeśli nie wyjechał z domu, nie? Takie drobne te rzeczy, nie? Takie bardzo ludzkie, zupełnie jakieś niewyszukane, a dzięki temu ci ludzie dzisiaj żyją. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale spokojnie jestem w stanie wierzyć, że tak mogło być w wielu tam przypadkach.
2: Właśnie dlatego tankował, że wyszedł późno z pracy, więc musiał odwieźć syna, skończyło mu się paliwo w baku. I
20: Tak. No i to są, wiesz, to nie są rzeczy wyssane z palca, one się wydarzają wokół każdego z nas tak naprawdę, w różnych przypadkach nieraz mówimy, a gdybym tak, to by było to, czy to, albo bo gdyby nie to, to by się nie stało coś tam, tak? Ten jeden detal, nie? Ja znam taki przykład z życia właśnie, wiesz, wypadek śmiertelny, nie? Facet całe życie wracał drogą do domu, tam jakoś, nie? A tego jednego dnia stwierdził, że pojedzie, nikt nie wie z jakiego powodu, inną drogą. No i wyjechała na niego maszyna, finał. Łatwo się domyślić, człowiek nie żyje, nie? Przypadek, nie?
2: Ten przypadek na łamach powieści też w zbrodniach, w odkrywaniu sprawcy odgrywa pewnie dużą rolę, co u ciebie, tak?
20: No tym bardziej, że zabójca tej książce, który jest oczywiście, bo w kryminale być jakieś musi, no to jakby on z założenia jakby wymyślił sobie coś takiego, że chciałby oszukać policję, żeby stworzyć powiedzmy zbrodnię doskonałą albo o tyle, o ile można doskonałą. No a ponieważ jest chyba jakaś taka ogólna prawidłowość, ona też nie jest jakąś szczególną tajemnicą, że ten zabójca to bardzo często, czy najczęściej jest to osoba znana ofierze, no to był punkt pierwszy rozważań tego mojego powieściowego zabójcy, aby to była osoba przypadkowa. I tak się właśnie dzieje. No a przypadkowo to nie może być sąsiad, nie może być z ulicy obok, tylko najlepiej jakieś kilkadziesiąt kilometrów dalej mieszkająca osoba, nie? Zupełnie w żaden sposób z nim nie związana, nie?
2: Czyli czyn zamierzony, osoba przypadkowa. Fajnie brzmi tak trochę.
20: No gdyby chcieć sobie panować, tak, no to jakoś tak w zbrodnię, to pewnie trzeba wyjść według takiego klucza, który jest nie mniej oczywisty, tak? No czyli właśnie chociażby jako punkt pierwszy, no to miałaby być osoba nieznana, nie?
2: Komisarz Grodzki tym razem ma sporo roboty chyba, bo tam parę losów się splata, parę osób, tak?
20: No wiesz, on przede wszystkim to ma sporo roboty z sobą samym, bo dowiaduje się, że jego siostrzenica, która w wypadku, który zresztą on spowodował ten wypadek, która no, usłyszy diagnozę, która powoduje, że prawie na pewno nie będzie chodziła w przyszłości, no to wiadomo, jest to coś, co go miażdży w jakiś tam sposób, no a on nie umie sobie z tym poradzić inaczej niż przez środki, które znieczulają trochę ból istnienia. No i właśnie z tym się zaczyna borykać na początku, po to, żeby uciszyć ból, a potem coraz bardziej, żeby uciszyć ból przed tym bólem. No chyba tak to wygląda, jak no, taka mechanika każdego uzależnienia, bo z nią właśnie się zmaga Grodzki.
2: Komisarze u ciebie nie mają tak łatwo, właściwie każda postać, która z czym się zmaga, najpierw wewnętrznym ja, potem faktycznie okoliczności wszystkiego i ten pędzący czas, jak to się buduje ciężko, ha? Czy przyjemnie?
20: No właśnie, dla mnie to jest cała przyjemność budowania takiej postaci, bo ja jakby skupiam się nie tyle na akcji, która się dzieje wokół nas, a tej akcji, która się dzieje w nas. To, co rozmawialiśmy sobie chwilę przed rozpoczęciem naszej rozmowy tej na antenie, a jakby człowiek też nie jest wolny od tego, czego sam doświadczy. To, jak patrzymy na świat, jest bardzo często, najczęściej spowodowane tym, jaki ma bagaż własnych doświadczeń, nie? Z czym się sam boryka. Prozaiczna sprawa, ale nawet bolący ząb potrafi wpłynąć na twój dzień dzisiejszy, tak? Załóżmy, nie? Twoje wybory na sposób twojej jazdy samochodem, tak? Boli cię ząb, jedziesz bardziej nerwowo, gdzieś tam przyspieszasz, gdzieś zahamujesz, a teraz wiesz, a jedzie za tobą ktoś, kto się dopiero na przykład uczy, nie? No i teraz pomyśl sobie, w jakim stresie ona jedzie, nie? No, taki, wiesz, drobiazg taki, nie? No, ja myślę, że w ogóle przypadek jest rzeczą tak naprawdę niedocenianą, nie? Tak w ogóle. Myślę, że lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy, jest takie ładne dzisiaj słowo, sprawczy, że to my mamy 100% kontrolę nad własnym życiem. Natomiast mi im więcej lat przebywa z wiekiem, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że jest jakiś element niemierzalny w postaci szczęścia, przypadku, czegoś, czego się absolutnie nie da zaplanować. A co, gdyby to się nie wydarzyło, to całe nasze plany wzięłyby w łeb, nie? Ja może podam przykład. On nie jest idealny, ale jakiś jest. Himalajzm. Swego czasu interesowałem się tym jako teoretyk. W minimalnym stopniu, powiedzmy górami, troszeczkę wyższym jako praktyk, ale to dawno temu. Możesz przygotować się fizycznie, jak zechcesz, jak najlepiej. Nie schodzić z bieżni czy z siłowni. Możesz kupić najdroższy sprzęt świata. Jak nie będzie pogody, nie wejdziesz. To jest szczęście, nie? To powoduje, że wiesz, że ileś tam jest jakaś... O, może byłem kiedyś na Kaukazie, nie? A propos okna pogodowego i przygotowania. Weszliśmy, ale tylko dlatego, że pogoda nam sprzyjała. Ludzie, którzy wchodzili za nami na górę, to już zresztą wychodziliśmy tego samego dnia, tylko my rozbiliśmy obóz troszeczkę wyżej. I dzięki temu nie spanikowaliśmy, bo już widzieliśmy, że idzie załamanie pogody, ale że prawdopodobnie jeszcze zdążymy. I tak się stało. Oni byli ciut niżej, ale to ciut wystarczyło, aby już nie weszli, bo to pogoda łamiąca się właśnie, tak, ta nadciągająca burza śnieżna ich powstrzymała. I to dosłownie godziny, dosłownie metry zadecydowały o tym. Byli tak samo przygotowani, może lepiej niż my. Zabrakło tego ludzkiego szczęścia, nie? Zaplanujesz to? W żaden sposób. No więc ja też uważam, że w żaden sposób nie jesteśmy tak zupełnie panami czy kowalami swojego losu.
2: A to ciekawe, to już wychodzisz poza takim mrocznym Podlasiem i zbrodnią, takim, no, takie uniwersalna rzecz, odwieczne pytanie, czy planujemy, czy rządzi przypadek, to można sobie nad tym się pochylić, taki uniwersalny motyw.
20: Taki mój chyba plan, żeby starać się do tego kryminału, który jest dosyć takim pojemnym gatunkiem, ale przemycać jakieś takie rzeczy właśnie uniwersalne, bo w nich dostrzegam wartość, nie? Jestem już też w takim wieku, że mam takie pragnienie, żeby coś tam po sobie zostawić, żeby to nie była książka jakaś tam, tylko też książka konkretna z czymś, tak? Z jakąś tam zawartością, nie wyłącznie rozrywkową.
2: No to przypadek równa się kruchy, skoro nic nie możemy tak faktycznie, cennik, tak jak mówisz, właśnie niemierzalny i tak dalej.
20: Tak. Tak, to dobre równanie.
2: A jeszcze taki jest podtytuł tam u ciebie, że przypadek jest mostem czy pomostem między cnotą a zbrodnią. Bardzo rozszerza nam pole patrzenia.
20: Oczywiście można potraktować to jako tylko chwytliwe hasło reklamowe. Jeśli tak zadziała, to oczywiście świetnie, bo zachęcam do kupowania tej książki, ale też jest chyba w tym coś, co powoduje, że łatwo sobie wyobrazić właśnie, jak niewiele nas dzieli, nawet nas, nie? Od tego, żeby zrobić coś złego, mówiąc krótko. To jest tylko kwestia okoliczności potrzeby. Zresztą ten sam czyn może być w pewnych okolicznościach, ten sam czyn zły, powiedzmy obiektywnie zły, w pewnych okolicznościach może być usprawiedliwiony, nie? Mamy jako ludzie takie poczucie, wiesz, są takie obrazki, gdzieś tam też w sieci widziałem już kilka razy, nie, wiesz, jakaś sprawa, nie wiem, gość tam skrzywdził jakieś, powiedzmy, dziecko, tak, jak rodzic wymierza sprawiedliwość po swojemu, temu sprawcy, no to już tak jakoś nie potępiamy tego rodzica za mocno, prawda?
2: No, faktycznie.
20: A zbrodnia jest zbrodnią, nie?
2: Na ile ci teraz przy czwartej powieści łatwiej budowało się postać niż przy pierwszej? To już jest Marcin Silvanow dużo taki dojrzały, czy patrzący inaczej, czy z dystansem, bez presji, a może z presją, bo to czwarta książka, czy?
20: Wiesz co, bez presji jako takiej, ponieważ mnie żaden czas tutaj nie gonił. Znaczy w końcowej fazie już tak mnie lekko zaczął poganiać, bo zobowiązanie wobec wydawnictwa, ale początek był taki, że mnie totalnie nic nie goniło i to daje się ten świetny komfort, w którym pasuję sobie jak, wiesz, chcę. A dodatkowo też to, że jakby chciałem dać rzecz jak najlepszą, nie? Po prostu z tego, co mógłbym w ogóle wymyślić. I to też powodowało, że się zwyczajnie starałem, nie? Tak na początku mówię bez presji, potem troszeczkę, ale to jakoś tam nie zaburzało, nie wpływało tam mocno, tylko może tak udawało fajną perspektywę, żeby też się nie rozleniwiać, mówiąc krótko, tylko gdzieś tam sobie tę granicę postawić, nie? No, ale tak chyba łatwiej mi się pracowało też, no jestem bogatszym o doświadczeniu już kilku książek, więc mniej więcej wiem, co robić, a czego nie robić, a przynajmniej mi się wydaje, że wiem, nie? A absolutnie nie pokusiłbym się o doradzanie komukolwiek w tych sprawach, nie?
2: Ktoś tam pisze w komentarzach, że Kruchość troszeczkę taki beletrystyka i też inna powieść i zostawia z takim pytaniem człowieka, wybiera ślad, więc też tak na to patrzysz, tak?
20: Tak, no, wiesz, jak czytam takie głosy, to znaczy myślę sobie w duchu, no a teraz mówię to głośno, że o to właśnie chodziło. Takie było moje zamierzenie od początku, to nie jest efekt uboczny, nieplanowany, tylko taki był właśnie mój cel, tak spoglądam.

0: wieczorami to by się chciało czasami zwyczajnie sobie poczytać to czy tamto, nie? A wiesz, a trzeba pisać, nie? No nie trzeba, można nie pisać, no ale jak się chce, żeby coś powstało, no to innej drogi nie ma.
1: To kruchość tak mniej więcej ile czasu powstawała?
0: Wiesz co, tak dokładnie chyba tego nie mierzyłem, ale ja to tak zawsze przyjmuję, że u mnie książka to mi więcej ciąża, nie? Czyli tak gdzieś pewnie z 9 miesięcy.
1: A no tak, Kiśka, mówiłeś o tym, taka rzeczywiście ciąża.
0: No tak, mniej więcej. No,
1: no tak, szybciej się nie da, to takie musi to dojrzeć i urosnąć po prostu, no.
0: No plus to, że ilość tego czasu, które mogę poświęcać na pisanie jest jakoś tam ograniczona, no to siłą rzeczy, to wiesz, jakby taka arytmetyka. Pewnie da się to zrobić efektywnie, ale czy ja gdzieś gonię.
1: No bo Marcin niezmiennie jest detektywem prywatnym, pracujesz na co dzień i tak dalej. Czy tu mogę coś zahaczyć? Dzieje się?
0: Tak, tak.
1: Możesz się zgłosić?
0: Aha, no tak, oczywiście. No ja ten zawód wykonuję już 12 lat, jakoś tak mniej więcej. No, przeróżnych sytuacji doświadczyłem wiele, no myślę, że wciąż się spotykam. No, znaczy z rzeczami może nowymi to nie. No, ale wiadomo, że ten spektrum tych działań, które tam gdzieś tam realizuję, jest naprawdę dosyć szerokie. Czy to w sprawach takich, wiesz, czysto międzyludzkich, to chyba te są najczęstsze na Podlasiu czy w Białymstoku. Bo takie dużo bardziej skomplikowane, powiedzmy, o charakterze gospodarczym, ale to już tutaj mniej dla firm białostockich, częściej dla firm gdzieś tam z Polski pracuję. Tak, tak, także cały czas można do mnie z tym przyjść, nie? I jakoś spróbujemy zaradzić.
1: Polecamy Kruchość. Można autora spotkać, można poczytać. Gdzieś te wątki tam pewnie się splatają. No właśnie poczynania Grodzkiego i te twoje gdzieś tam, powiedzmy, może teraz mniej niż tam tych poprzednich.
0: Wiesz co, chyba więcej na płaszczyźnie takiej ludzkiej niż na płaszczyźnie zawodowej, nie? No, choćby z tego względu, że Grodzki jest komisarzem policji, a ja policjantem nie jestem, ani nim nie byłem. No więc choćby z tego względu. No ale przede wszystkim jakaś tam część moich rzeczy, z którymi ja się tam borykam, no rzeczy przemyśliwuję sobie w głowie, no to chyba obdarzyłem tymi rzeczami Grodzkiego, bo uznałem, że Boże warto, nie? Na tym etapie.
1: Wspomniałeś o tym Mrocznym Podlasiu, taka nowa seria, wydawnictwo Mowa.
0: Tak. Właśnie. No w każdym razie wydawnictwo, znaczy główne wydawnictwo, które ma ten imprint Mowa, to wydawnictwo kobiece, nie? To takie trochę ciekawostka z tego względu, że wydawnictwo jest z Białegostoku, a jest jednocześnie dosyć duże, znaczy no tak dużym wydawnictwem, a to się tak nie zawsze dodaje nam w głowach, nie? Gdzieś tak myślimy, że ten Białystok jest na tej mapie, gdzieś tam powiedzmy, że gospodarczej polskiej, to tak nie jest na najwyższych foliach, a wydawnictwo kobiece z tego, co widzę, to jest naprawdę rozpoznawalną marką. Targi, książki, ilość publikacji, które wydaje, jest naprawdę imponująca, więc no, cieszę się z tego, jak to się ładnie dzisiaj mówi, nowego otwarcia. No i trzymam sam za siebie kciuki, aby to się ładnie rozwijało, a też trzymam kciuki za autorów kolejnych, którzy wejdą do tej serii Mroczne Podlasie. To już chyba niedługo, nie wiem dokładnie, ale jakoś tam na jesień.
1: Polecam, ja wierzę niezmiennie, że miłośników kryminałów jest dużo, tylko nie wiedzieć czemu sięgamy może po zagranicznych, a może rzeczywiście z większym dreszczykiem będzie się czytało coś, co jest tutaj u nas i do tego zawsze zachęcamy. Gdzieś bliżej, gdzieś ten komisarz, gdzieś Podlasie, to jest zawsze fascynujące.
0: Jakaś tam wartość, no zawsze też się chyba tak trochę ciekawi, czy to o kontach, które się zna, prawda? To jest, każdy ma chyba coś.
1: Tam bardzo podskórne, kiedy twoje Subaru gdzieś tam przemierzało, no to ja czułem to, co gdzieś kiedyś jechałem, no to jest fascynujące jeszcze.
0: Tak. Takie coś.
1: Marcin, no powodzenia, niech ta książka trafia, ja sobie jestem jeszcze przed lekturą, bardzo fajna okładka, Kruchość w takim szmaragdzie, zieleni, kwiat.
0: Chciałbym powiedzieć dziękuję, ale ty nie ja ją projektowałem, więc dziękuję w imieniu autora.
1: Marcin Silvanow, Kruchość, Mroczne Podlasie, wydawnictwo Mowa.
0: Tak, wszystko się zgadza, zachęcamy do...
1: Pięknie, dziękuję.
2: SK Białystok News.
3: Siemanko kochani, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj bardzo poważny temat, posłuchajmy. Rodzina z dziećmi straciła dom w wyniku pożaru, do tego doszło latem w naszym województwie, konkretnie w gminie Michałowo w miejscowości Topolany i jest z nami pani Małgorzata Schubert. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Właśnie, gdyby mogła pani opowiedzieć, kim jest dla pani ta rodzina, zacznijmy od tego.
4: Ja jestem babcią Kacperka, 5-letniego i Nikolci, 3-letniej dziewczynki i mamą samotnego taty, który ich wychowuje.
3: Mhm. Właśnie i jeszcze trochę o tym pożarze. Kiedy do tego doszło? Jak to się stało?
4: 17 lipca ubiegłego roku, o 8 rano.
3: Jak to było? Pani była wtedy w tym domu? Ktoś pani opowiadał?
4: Tak, byłam u nich właśnie na wakacjach. Byliśmy tak jak zawsze, każdy ranek w wakacje, spokojne. Wstaliśmy rano, robiliśmy śniadanie i po prostu z kawą wyszliśmy do ogrodu, który nas wyciągnął kotek do ogródka, bo był głodny i pilniśmy jedzenie. Zauważyliśmy właśnie dym wychodzący ze szczytu. Zaalarmowaliśmy od razu syna.

0: który jeszcze był z dziećmi w łóżku. Dzieci były śpiące, wyrwaliśmy ich z łóżek po prostu i uciekliśmy na podwórko. Mhm.
1: I ogień zaczął się rozprzestrzeniać.
0: Tak, już był na barierkach, które szły do, na górkę, na poddasze. Mhm. Jedna myśl tylko była uciec, zabrać dzieci.
1: Tak, żeby im się nic nie stało. I co dalej?
0: I co dalej? Syn wybiegł z jednym dzieckiem z łóżka, ja z drugim. Wybiegliśmy na podwórko, wrzuciliśmy ich do samochodu i mąż wywiózł na parking przed cerkwią w Topolanach wywiózł. No, zabezpieczyliśmy dzieci i po prostu chcieliśmy wrócić, coś wziąć z domu, co tylko, ale już nie było można wejść nawet.
1: Mhm. Wszystko płonęło, wezwali państwo straż.
0: Wzywaliśmy, syn wybiegł tylko w kąpielówkach na ulicy, wzywał straż pożarną. Jeszcze mam emocje od tamtej pory.
1: Właśnie, no straszna tragedia, okropna rzecz, stracić dom w jednej chwili, po prostu patrzymy na to, jak cały nasz dorobek życia i też miejsce, które jest związane z tyloma wspomnieniami, po prostu no płonie, tak? Tracimy je. Co dalej było?
0: Ja to przepraszam, że płaczę, ale zawsze jak przypominam, to wracam do tego. Nie wiem, zostanie chyba przez dłuższy czas. To tak się zdarzyło tak szybko, w ciągu jednej chwili, że ja nawet zemdlałam. Była także karetka pogotowia, tylko że adrenalina i wszystko. I myśl o tych dzieciach, o tym wszystkim. I szczęście, że wyszliśmy wszyscy cali.
1: Właśnie, jak długo trwała ta akcja gaśnicza?
0: Przez prawie 6 godzin. 6 godzin, po prostu wypaliły się trzy kondygnacje mieszkania do samego podpiwniczenia. Podpiwniczenie też było mieszkalne i się spaliło całe.
1: Mm-hmm. Co państwo dalej zrobili? Dom spłonął, nie ma gdzie pójść, nie ma do kogo się zwrócić. Jak państwo sobie dalej poradzili z tą sytuacją?
0: Tak naprawdę to była reakcja ludzi, nawet ze wsi ludzie się zbiegli, tak jak w każdej wsi zbiegają się wszyscy, znamy się wszyscy od dziecka. Z gminy Michałowo przyjechały z opieki społecznej, coś tam, człowiek tak wszystkiego nie pamięta dokładnie, ale z tego wszystkiego, ze stresu i tego nie pamięta dokładnie i to przeszło tyle czasu. Ale no, pierwsza reakcja to była pomoc, zostaliśmy mieszkanie zastępcze, takie jakie mieli w takiej chwili szybkiej, nie mogli się może zorganizować lepiej, było troszkę dalej, za daleko od domu. No i dzieci po prostu, nocowaliśmy tam kilka dni, zorganizowaliśmy się, żeby bliżej domu cokolwiek zrobić i wynajęliśmy kontenery mieszkalne. Mhm. Te modulowane. Tak. Postawiliśmy na własnym podwórku po wysprzątaniu wszystkiego oczywiście, bo dom był kryty etyrnitem, także musieliśmy wszystko wysprzątać, zabezpieczyć. Mieliśmy na to mało czasu. Wysprzątaliśmy wszystko, zabezpieczyliśmy budynek po prostu, żeby tak, ludzie ze wsi zbiegli się na pomoc także, bo na drugi dzień od razu przyszła połowa wsi, kto dał rady. Sprzątały nawet i kobiety, deski, nie deski, odkładaliśmy, odciągaliśmy. Tak naprawdę była pomoc wielu dobrych ludzi. No.
1: Tak.
0: Nie możemy powiedzieć, że nie, bo była pomoc oczywiście i nie czuliśmy się sami w tym momencie, tak.
1: Tak, to zawsze jest budujące, jeśli widzimy, że sąsiedzi nasi bliscy ruszają nam z pomocą, to rzeczywiście myślę, że bardzo dobrze świadczy o mieszkańcach Topolan, tak. Ale no jednak to nie wszystko, prawda? To bardzo im się chwali i to jest bardzo szlachetne z ich strony, że tak rzucili się z pomocą, ale nadal są potrzeby, prawda? Została założona zbiórka, powiedzmy właśnie, gdzie jest ta zbiórka, gdzie możemy państwa wesprzeć?
0: To jest zbiórka Pomagam Czarek i Dzieci, pomagam.pl Czarek i Dzieci, która jest otwarta od roku czasu i właściwie była troszkę zatrzymana, bo także przyjechał z pomocą dla nas Paweł Wólnoga,
1: tak,
0: któremu zawdzięczamy. Tak. Zawdzięczamy bardzo wiele, bo mogliśmy przed zimą przykryć, ochronić dom przed śniegiem, żeby się nie straciło to coś, co pozostało. I właśnie dużo zawdzięczamy dla niego.
1: Tak, i pieniądze z tej zbiórki państwo przeznaczają na remont tego domu, tak?
0: On już zostały dawno wykorzystane, bo przeznaczyliśmy wszystko na materiały potrzebne. Na odbudowę, na sprzątnięcie, na ogrzewanie, zakupienie kotłowni. To wszystko już jest. Firma Rotex nawet wstawiła nam okna. Wstylesiona do mieszkania wstawiła okna. No, niektóre firmy się zgłosiły z pomocą.
1: Mm-hmm. Tak, to też im się chwali, to bardzo szlachetne z ich strony. Czego jeszcze brakuje? Jakie teraz macie potrzeby?
0: Dom jest prawie wykończony, są okręcone już ściany, jest oczyszczone, wszystko zrobione, posadzka zalana. No po prostu wykończenie wnętrza, ostatnia hydraulika, elektryka, podłączyć elektrykę, bo syn już sam położył te instalacje elektryczne.
1: Pani syn mieszka teraz w tym domu? Jak to jest?
0: Na razie syn jeszcze mieszka w kontenerach, bo do mieszkania nie mogą się wprowadzić, bo jeszcze nie ma łazienki. Mhm. Trzeba tą łazienkę po prostu wykończyć, całą łazienkę. Łazienkę, kuchnię, jakieś tam meble są, nawet jak nie będzie podłogi, jest posadzka wylana, można posunąć jakiś dywan na razie i tego. Mhm. Można by było się wprowadzić, tylko że jak nie ma prądu, światła w mieszkaniu jeszcze nie jest podłączone, i łazienki, to jest niemożliwe, żeby dzieci po prostu tam wprowadzić jeszcze. Tak, chcielibyśmy jak najszybciej to zrobić, bo i koszta kontenerów są kosztowne i także energia elektryczna, tam wszystko jest na prąd. Całą zimę przymieszkali i do tej pory i przyszło za prąd przez całą zimę i ogrzewanie i to wszystko ponad 19 tysięcy, które musieliśmy zapłacić po prostu.
1: Mm-hmm. Rzeczywiście to, no tak, to są ogromne koszty. Jak państwa wesprzeć, wspomóc w tym? Chodzi o właśnie wpłaty na pomagam.pl, na tę zbiórkę, czy może też jakaś pomoc materialna w postaci mebli? I cokolwiek do wykończenia, jak to jest?
0: Każda pomoc jest potrzebna w takim momencie. Ciężko określić, bo tak, syn sam to robi. Mhm. Oczywiście, żeby była jakaś może pomoc, nawet jakiejś firmy, cokolwiek, jednego pracownika, to by było szybciej.
1: Tak.
0: On sam to robi, sam własnymi rękoma, my pomagamy jak możemy, ale nie jesteśmy, to nie jest nasz fach.
1: A oprócz tego też pracuje.
0: W tym momencie nie pracuje, bo jest na bezrobotnym. Jest zapisane w urzędzie bezrobotnych, żeby mieć ubezpieczenie, wszystko. I samo to wykańcza, żeby po prostu zaoszczędzić. Sam wykańcza własnymi rękoma, żeby zaoszczędzić, bo nie stać nas na wynajęcie ekipy.
1: Mhm. Przypomnijmy jeszcze, w jakim wieku są dzieci?
0: Nikola 3-latka i Kacper 5. Mm-hmm. I chodzą do przedszkola. Mm-hmm. Także przedszkola i to wszystko. No, dzieci chodzą do przedszkola, powinny chodzić, żeby chociaż z dziećmi nie myślały o tym wszystkim.
1: Tak, to prawda. A przepraszam, że zapytam, a co z mamą dzieci?
0: Mama dzieci po prostu się rozstała z tatem 2 lata temu.
1: Mm-hmm. Rozumiem.
0: Za wiele nie chcę mówić, bo...
1: Okej.
0: Okay. Nie,
1: rozumiem.
0: Nieładnie nawet jak osoba jest, której nie ma, no, o niej opowiadać. Może nie życzę sobie tego. Mm-hmm. Po prostu się rozstali i to wszystko. Sam wychowuję. Zdecydował się sam wychować. Te dzieci znasz, z moją pomocą oczywiście.
1: Faktycznie bardzo trudna sytuacja, bardzo no, ogromna tragedia. Rodzina straciła dom, są malutkie dzieci, które potrzebują właśnie no, i opieki, i takich no, godnych warunków, prawda? I musi być, no, w dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie domu bez elektryczności, bez hydrauliki, działającej toalety i tych wszystkich udogodnień, zwłaszcza właśnie jeśli są takie malutkie dzieci. Przypomnijmy jeszcze raz, jak państwo wspomóc.
0: Wpłacając na pomagam.pl czarek i dzieci o jakąkolwiek inną pomoc, nawet można przyjechać, zobaczyć, porozmawiać z nami z własnymi oczami, zobaczyć, co jest potrzebne, bo nam tak ciężko powiedzieć, bo nie każdy może pomóc. Mhm. Nie każdy, bo jest ciężka sytuacja, każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje... Ale każda nawet pomoc, nawet rozmowa z nami jest potrzebna.
1: Tak, i na tej stronie pomagam.pl też znajdziemy kontakt do państwa, tak? Gdyby ktoś chciał, czy może jakaś firma, czy może osoba prywatna chciałaby się z państwem skontaktować, udzielić pomocy, to tam przez ten portal Pomagam będzie można z państwem się skontaktować.
0: Tak, oczywiście. Nawet przez Messengera, Małgorzata Schubert. Jesteśmy cały czas w kontakcie.
1: Mhm.
0: pod zasięgiem.
1: Tak, tak. I tak jak pani wspomniała, no właśnie teraz mamy takie czasy, że każdemu jest ciężko, ale myślę, że nawet taka drobna wpłata, nawet te 10 zł, czy może nawet ta złotówka, jeśli tak pomyślimy, że w Białymstoku mieszka około 300 tysięcy ludzi, gdyby każdy z nich wpłacił chociaż złotówkę, albo nawet gdyby co druga osoba wpłaciła złotówkę na państwa zbiórkę, to już ta kwota by się uzbierała, to by pomogło państwu właśnie wykończyć to mieszkanie. I właśnie do naszych słuchaczy zwracam się z takim apelem, że no wiem, że wszystkim jest ciężko, nie chodzi o to, żeby rozbijać bank i poświęcać, kim jest ciężko, nie chodzi o to, żeby rozbijać bank i poświęcać całe swoje oszczędności, ale chociaż odrobinkę pomóc na tyle, na ile każdy może, myślę, że to no, zrobiłoby różnicę dla państwa.
0: Ja właśnie walczę od roku czasu, żeby im pomóc. Zrobiliśmy wiele. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy pomogli, że otworzyli serca, drzwi. Naprawdę wdzięczni jesteśmy dla wszystkich. No i tak naprawdę to już mało zostało. Ten ostatni krok mało zostało, ale dla mego syna, dla tych dzieci to jest dużo. Dużo, bo jesteśmy także zmęczeni proszeniem. Mhm. Chodzić, prosić jest bardzo ciężko. Łatwiej jest pomóc niż prosić o pomoc. Ja to nawet nie prosimy dla siebie, dla tych dwójkę małych dzieci. Mhm. Że ta rodzina miała już spokój.
1: Tak, właśnie widzę, jakie to jest dla pani ciężkie, żeby być w tej roli, że trzeba właśnie wyciągać rękę po pomoc. No ale też myślę, że dla wszystkich naszych słuchaczy, dla ludzi w Białymstoku, w województwie podlaskim, myślę, że to no, raczej jest taka okazja, żeby zrobić coś dobrego, żeby właśnie zwrócić uwagę też, jak sami mamy dobrze, że nie jesteśmy w takiej sytuacji i pomóc komuś, kto naprawdę ma ciężko, no bo takie rzeczy mogą spotkać każdego i myślę, że gdybyśmy sami znaleźli się w takiej sytuacji, że potrzebowalibyśmy pomocy, to na pewno docenilibyśmy ludzi i no i właśnie do tego wszystkich naszych słuchaczy zachęcam, żeby wejść na stronę pomagam.pl czarek i dzieci i ile kto może wpłacić chociaż symboliczną kwotę na tę zbiórkę. Myślę, że to bardzo by zmieniło państwa sytuację.
0: Właśnie jeszcze chciałam podziękować dla rodziny Danuty Sitko, Darka Sitko, którzy zrobili nas ogrzewanie podłogowe i w tym właśnie momencie dziś dokładnie pan Rafał Matuszewski robi kotłownię. No prace idą do przodu, idą, no, ludzie pomagają, ci co byli od roku cały czas są z nami, wracają do pomocy. No i pewnie człowiek powinien chyba się urazić dwa razy, żeby nie popełniać błędów.
1: Tak, rzeczywiście, tak jest. Każdy z nas może się znaleźć w trudnej sytuacji i nie wiemy, co nas może spotkać. No właśnie dlatego tak się mówi, że są nieprzewidziane sytuacje, bo no, przed wszystkim człowiek nie jest w stanie się zabezpieczyć. Dziękuję pani, że podzieliła się pani z nami tą historią. Widziałam, jakie to było trudne i no właśnie wszystkich słuchaczy zachęcam, żeby dać coś od siebie. Nie musi to być jakaś zawrotna, niewyobrażalna kwota, nawet symboliczna. Myślę, że bardzo by państwu pomogła. Dziękuję za rozmowę.
0: Ja to dziękuję dla wszystkich za rozmowę, dla wszystkich słuchaczy i przepraszam, że jestem taką płaczką, ale jestem taka sentymentalna i nie tylko, że chodzi o moją rodzinę czy o moje wnuki. Nawet, żebym opowiadała o kimś obcym, to samo. Nawet na obcych pogrzebach płaczę, no to przepraszam. Dziękuję jeszcze raz.
2: SK Białystok News.
3: Cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i gorąco zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok, a w nim o nowej dyscyplinie sportu na Podlasiu, a właściwie nowym miejscu, gdzie będzie można w nią zagrać, o czym mowa o disc golfie. Cóż to za dyscyplina i na czym polega? Tego dowiecie się z rozmowy mojego redakcyjnego kolegi Pawła Jakubowskiego.
4: Ze mną dwójka takich pasjonatów, jak jeszcze słyszę przed rozmową. Już powolutku takie informacje latem krążą, że w Białymstoku, w okolicach Białegostoku, powstaje takie pole do disc golfa, właściwie już finisz w niedzielę, bo wielkie otwarcie, wielkie zawody, krążą filmy, włącza się województwo. No i wy, sprawcy tego zamieszania, dzień dobry, przedstawcie się.
5: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Cześć, jestem Michał Dmochowski.
6: Maciej Bukowicz.
5: I tak, reprezentujemy disc golf w Podlasie. Dokładnie też, jeżeli chodzi o drużynę, to Bociany Białystok. I jako Disc Golf Podlasie właśnie z taką inicjatywą wyszliśmy do Nadleśnic, do różnych okolicznych miejsc. No po prostu, że mamy coś takiego, mamy taką zajawkę, którą jest Disc Golf i że szukamy chętnych na to, żeby po prostu to rozwinąć, gdzieś postawić pierwsze miejsce na Podlasiu. No i Nadleśnictwo Ktyszyn no po prostu tutaj przyjęło nas z otwartymi rękami.
6: Pozdrawiamy serdecznie.
5: Naprawdę serdecznie pozdrawiamy, bo są oni też, no, są oni też fundatorami tego pola, oni zafundowali kosze, więc jest to z ich gdzieś tam też z dobroci, że tego

0: że chcieli właśnie aktywizować tą część lasu. Partnerem strategicznym też jest województwo podlaskie, więc jest też marszałek, nas wspiera, więc to też jest bardzo, bardzo miłe, że gdzieś tam czuć to wsparcie. No i co, tak pokrótce, no co, dogadaliśmy się, zamówiliśmy kosze, zaplanowaliśmy, zaprojektowaliśmy pole, milion jeszcze rzeczy po drodze oczywiście, tak, wiadomo, oczywiście, godziny pracy.
1: Oczywiście fajne rzeczy z tym polem jest, że to jest faktycznie historyczny moment, bo to jest pierwsze tego typu pole, pełnowymiarowe pole na całym Podlasiu, z którego faktu się bardzo cieszymy, jesteśmy bardzo dumni, też dlatego, tak jak mówiliśmy, jesteśmy bardzo wdzięczni dla Nadleśnictwa Knyszyn, że wyciągnęli do nas rękę, pełne zaufanie, pełne wsparcie, jeszcze raz wielkie podziękowania dla nich, bo to jest, tak jak mówię, historyczny moment i będzie coś, co jest naprawdę fajna aktywność, dostępna dla wszystkich, darmowy wstęp do tego jest i naprawdę zapraszamy serdecznie.
2: Tak, zaraz o tej niedzieli, bo ona tam rzeczywiście naciąga, a mówicie pełnowymiarowe pole, więc tak opiszcie, co tam w ogóle jest, bo wiadomo, uczymy się tego disc golfa dopiero.
1: Tak, jeżeli chodzi o te pole, to jest właśnie, będzie, na dzień dzisiejszy będzie 9 dołków, tak zwanych, i dołek się składa z T-pada, czyli miejsce pierwszego wyrzutu i docelowo kosz, taka metalowa konstrukcja, do której musimy trafić dyskiem z jak najmniejszym ilością rzutów. Z racji, że to jest właśnie w lesie, chcieliśmy zachować ten charakter lasu i że to nie jest tak, że powstanie nie wiadomo co, jakaś infrastruktury, boisko. Tipady są naturalne, czyli zrobione z naturalnego żwiru. Oznakowanie też jest zebrane z lasów, drzewo wykorzystane, że to będzie miało naprawdę bardzo, bardzo fajny charakter, tak?
0: Tak, dokładnie. Właśnie Maciek fajnie wspomniał o tym, że chcieliśmy wykorzystać życie lasu w tym, żeby ono gdzieś tam integralnie współpracowało, no to na przykład nie oznaczaliśmy, no bo normalnie na przykład, nie wiem, auty załóżmy oznacza się jakimiś specjalnymi oznaczeniami, jakimiś pasami, załóżmy linkami. U nas jest to oznaczenie na przykład, no po prostu obumarłe gałęzie, które są poukładane na przykład wzdłuż drzew, na przykład, no w ten sposób gdzieś tam, tak jak Maciek mówił, naturalny tipad, czyli też taki, no który w sumie, no jakby nie ingeruje w życie lasu, nie jest to jakiś plastik. Piękne jest to, że udało się na tym polu znaleźć bardzo różnorodne tak zwane linie, jak to się mówi w disc golfie, czyli są to po prostu, tak, no może być na przykład, tak, nie wiem, drzewo nam zasłania, musimy je minąć z prawej strony i na przykład kosz będzie po lewej stronie za tym drzewem, no to na pewno będzie wymagało innego rzutu niż na przykład, nie wiem, zrzucamy dużo dalej bez drzew, a na przykład kosz jest po prawej stronie, załóżmy, tak. W sensie to są bardzo duże niuansów też oczywiście dla kogoś, kto jest początkujący, nie będzie jeszcze to takie, że tak to powiem, nie będzie się tym interesował, raczej będzie myślał w ogóle o samym rzucie, jak gdzieś tam to działa, no i właśnie też w sumie tego będziemy, tak już przechodząc gładko, że tak to powiem, do otwarcia, no to tego też będziemy uczyć właśnie na otwarciu, czyli takich podstaw, każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć jak to gdzieś tam coś jest, czym je, dyski też będziemy mieć dostępne dla każdego, każdy nie będzie trzeba nic przywozić ze sobą, trzeba przywieźć siebie, przyjaciół, rodzinę.
2: I takie dobre nastawienie,
0: dokładnie, bo tak od 11 już.
1: Tak, zaczynamy otwarty trening od godziny 11, potem od godziny 12 planujemy pierwszy konkurs, czyli tak zwany konkurs patowania, czyli patowanie to są właśnie te bliskie rzuty, już tam z 10 do 20 metrów od kosza i to będzie podział na kategorie juniorskie, amatorskie i już nazwijmy te bardziej pro, czyli nasi stali gracze też będą mogli powalczyć trochę o nagrody. Później o godzinie 12:45 będzie oficjalna ceremonia otwarcia z udziałem głównym nadleśniczym, z panem marszałkiem i później ruszamy wspólnie na rundę, gramy 9 dołków i jedną całą pełną rundę i po rundzie robimy konkurs CTP, czyli taki konkurs, kto z dalszego odległości, kto najbliżej trafi albo do kosza, albo jak najbliżej kosza, no i wtedy wręczenie nagród i ceremonia zakończenia.
2: To fajnie, od razu tak turniejowo, niech się mieszkańcy zmierzą, zobaczą faktycznie.
0: Tak, właśnie to jest to, że i też właśnie warto pamiętać, to nie będzie rywalizacja między tymi, którzy już grają po 5-6 lat, z tymi, którzy jeszcze nie grali, będzie każdy miał gdzieś tam szansę. Jeżeli ktoś myśli golf, to też może to się jednak kojarzyć z czymś trudnym, z czymś mało ciężko dostępnym, a tutaj właśnie disc golf jest piękny w tym, że tak naprawdę każdy chyba w życiu rzucał frisbee, każdy ma tą taką podstawę, tak, mniej więcej rozumie, o co w tym chodzi, oczywiście jest to troszeczkę trudniejsze, no bo te dyski są mniejsze, one są mniejsze, więc troszeczkę jakby wymaga więcej techniki, nadal jest to dużo prostsze, no i tak samo, jakby próg wejścia do disc golfa jest po prostu minimalny, bo tak naprawdę wystarczy nam jeden dysk, który może nawet kosztować 20 zł, a tak naprawdę, jeżeli się do nas odezwiecie, to możliwe, że i w ogóle chętnie wam sprawimy jakiś tam dysk, bo bo mamy bardzo dużo też wsparcia i w ogóle z gdzieś tam z różnych zakątków Polski, ludzi, którzy tak i z zagranicy zresztą, ze Stanów, to w ogóle już się to wymieniać, to aż po prostu by było, po pierwsze tak, ile pracy przy tym polu, to by ilość godzin, które tak, bo Damiana tutaj nie ma z nami dzisiaj, Damian też jest członkiem stowarzyszenia, we trójkę gdzieś tam to tworzymy, on bardzo mocno na polu działał, bardzo mocno przygotowywał na swoje doświadczenie, Maciek tutaj, jeżeli chodzi o organizację, jakieś tam załatwianie takich tematów właśnie z nadleśnictwem, no medialnie, na przykład tak, jakieś te design, oznaczenia, no w sensie tutaj ilość pracy jest niesamowita, ale nas to po prostu, jakby było ciężko, ale teraz jesteśmy im bliżej już tego wydarzenia, to po prostu nas aż no, płyniemy.
2: Właśnie, wykuwacie nową dyscyplinę od zera, od tego gruntu, powolutku uczymy, ale
1: tak, też właśnie wspomniałeś, że właśnie pełna rywalizacja i konkurencja i tak dalej. Nasz cel przede wszystkim ten dzień tego wydarzenia, to wiadomo, będzie pewna rywalizacja, ale tu chodzi przede wszystkim o poznanie sportu, na czym on polega, żeby inni złapali zajawkę, tak? Wiadomo, będzie jakaś tam rywalizacja, ale to nie są jakieś sankcjonowane zawody, tutaj naprawdę będzie przyjemna, fajna zabawa i dla dzieciaków, dla totalnych amatorów, dorosłych, seniorów, każdy znajdzie, mężczyźni, kobieci, kobiety.
0: Tak, właśnie, to jest właśnie piękne, że dosłownie na takich wydarzeniach, gdzie na przykład promowaliśmy sport, bo byliśmy po prostu gdzieś tam częścią jakiegoś innego wydarzenia i staliśmy z koszem, no to dosłownie było tak, że niby przychodzą rodzice z dziećmi, dzieci są chętne, a mija minuta i rodzice rzucają, a potem przychodzi babcia i też rzuca i to jest po prostu najpiękniejsze w tym, że to jest jakby każdy gdzieś tam naturalnie ma takie poczucie, że ej, chcę spróbować, to może być fajne i potem jest tak, że stoją ci rodzice i czekają dzieci, aż rodzice skończą. To zresztą widzimy w ogóle po kategoriach, bo właśnie tutaj Maciek mówił o sankcjonowanych zawodach, no bo jeżeli ktoś będzie bardzo chętny na rywalizację, to już niedługo w październiku w Białymstoku będą zawody, które właśnie zresztą no tutaj głównie jest głównym prowadzącym, organizatorem jest Maciej. My oczywiście mu pomagamy i jako Disc Golf Podlasie i Bociane Białystok gdzieś tam działamy w tym. No i będzie można zobaczyć takich zawodowców, naprawdę kilku przyjeżdża. No przyjeżdża ze Estonii kilku zawodników, Warszawa, Wrocław, no w sensie to już można wymieniać. Na razie mamy właśnie połowę miejsc zajętych, więc jeszcze jest czas, więc może ktoś jak złapie zajawkę w niedzielę, to szybko się... Są amatorskie kategorie, więc może akurat.
2: Bardzo fajnie wchodzi, jak oglądałem filmik właśnie Macieja, no to kurczę, on uczy marszałka, tu przychodzi, bardzo to fajnie wygląda, aż się chce w ogóle rzucać, tak naprawdę. No więc fajny próg wejścia, marszałek dał radę?
1: Dał radę sam, fajna ciekawostka, właśnie pan marszałek jeszcze wiele lat temu do nas też pisał prywatnie, był zainteresowany sportem, mieliśmy okazję, wiadomo, też porozmawiać i też jest bardzo chętny do wspólnej gry, tak, bardzo mu się spodobało, ciekawa inicjatywa, no i to wsparcie, za które nam udziela wraz z województwem, no jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni i te wsparcie pomoże rozwijać i te wydarzenie i kolejne, i kolejne, i kolejne. I Disc Golf będzie niebawem, tak jak grzyby...
0: Kula się rozpędza.
1: Tak jak grzyby się wszędzie pojawiają, to i pola będą się pojawiać na całym Podlasiu niebawem.
2: Fajna idea. Kiedy w ogóle tak się ona zakiełkowała? Jak to tak się zaczęło, żeby zrobić to na Podlasiu?
0: No w sensie to w ogóle zaczęło się już, aż ciężko mi policzyć, chyba z 6 lat temu z Damianem, bo tak naprawdę my zaczęliśmy właśnie od frisbee. To było takie wyjściowe gdzieś tam temat. Wychodziliśmy sobie do parku, na przykład do Parku Branickich, rzucaliśmy gdzieś tam, wjeżdżaliśmy na przykład nad wodę, no to też braliśmy ze sobą frisbee. No i jakoś tak chyba naturalnie, po prostu przez internet gdzieś tam zaczęły się pojawiać te disc golfowe rzeczy, no gdzieś tam przez to, że frisbee i disc golf są bardzo blisko, no to zaczęły się pojawiać, no i tak tu zawody się obejrzało, tam zawody się obejrzało i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, o co chodzi, ale myślimy z Damianem, dobra, Damian, dawaj może kupimy ten kosz, kurde, dawaj spróbujmy, nie? Kupiliśmy kosz, kupiliśmy kilka dysków, no i już to po prostu pociągnęło. Tak, na początku właśnie udało się w Białymstoku postawić z budżetu obywatelskiego, udało się postawić dwa kosze stałe, takie właśnie do patowania, czyli do tych bliskich rzutów. Będzie w ogóle też kolejny, już jest w głosowaniu, więc też jest jakby już tyle jest rzeczy, że aż ciężko jest...
2: Mówimy numer, to od razu...
1: M05.
2: M05.
1: To akurat projekt, który jest zgłoszony, to jest rozbudowania już istniejącego kosza. Jest na Dojlidach kosz, który też powstał dzięki budżetu obywatelskiego i dzięki akurat ja dołączyłem do chłopaków, do grona graczy, bo był wystawiony post w internecie na temat powstania tego kosza i ja wtedy jako człowiek, który kiedyś mieszkałem w Stanach, znałem, lubiłem ten sport, zobaczyłem, że w końcu coś jest na Podlasiu, się odezwałem do chłopaków i do nich dołączyłem, tak? Rozbudowanie tego pola to jest M05 mini pole disc golfowe do Dojlidy, rozbudowanie stacji do patowania, czyli planujemy zrobić takie mini pole, totalnie pod amatorów, pod dzieciaków, dostępne na miejscu w samym Białymstoku. Wiadomo, ta Krzemianka, pole jest już kawałeczek od samego centrum Białegostoku, ale warto się przejechać kawałeczek i zobaczyć już takie pełnowymiarowe pole.
0: Tak, dokładnie. No, tam jest dojazd, to jest około 15 minut z Białegostoku, nie jest źle. Wiadomo, gdzieś tam jak dzieciaki, no to trzeba rodziców zmotywować, ale rodzice chętnie pewnie też się pobawią. No i tak, dokładnie, więc jest parking, jest miejsce do parkowania, to jest leśnictwo Krzemianka, żeby też nie mylić z rezerwatem, bo to też gdzieś tam ludzie potrafią mylić. My do rezerwatu nie wchodzimy, bo nie wolno. Nad leśnictwem wszystko jest ustalone, wszystko gdzieś tam mamy dogadane, wiemy czego nie możemy, wiemy co możemy, więc też proszę się nie martwić, jeżeli ktokolwiek boi się gdzieś tam, że o Boże, zniszczą, wejdą, tak, popsują, nie, my spokojnie, mamy gdzieś tam teren, w którym możemy być, bardzo dbamy gdzieś tam o czystość, my też bardzo zadbaliśmy w ogóle, gdzieś oczyściliśmy ten teren, tak, że gdzieś tam jakieś na przykład powalone drzewa, które tam gniły, czy coś, też udało się część rzeczy posprzątać, więc też to w ogóle ta przestrzeń wygląda przepięknie teraz, naprawdę.
2: Czekamy na tych, którzy w ogóle dołączą, a takich ludzi, którzy tak troszeczkę rzucają, ile to w Białymstoku jest tak bociany Białystok, gąd.
1: Jest nas garstka tak naprawdę.
0: Mówimy o osobach, które na przykład już były na zawodach, no to jest nas około 6-7 osób, ale na przykład jak organizowaliśmy w zimę, tak, organizowaliśmy właśnie na Doilidach takie, można powiedzieć, taką mini ligę patingową, czyli takie właśnie, można powiedzieć, już taki też przedsmak takiej ligi, że przyjeżdża się tam raz na 2 tygodnie, przed raz na tydzień, no i się gdzieś tam rywalizuje, no to tam przewinęło się ponad 50 osób.
1: Pomimo zimy,
0: zero stopni, tak, a ludzie grali, chętnie przychodzili, więc no, my z Damianem mieliśmy taki rok, że my co tydzień w zimę chodziliśmy na pole i to jeszcze nie mieliśmy, bo tak naprawdę większość czasu, dopóki nie powstało pole w Krzemiance, no to tak naprawdę chodziliśmy ze swoim koszem, ważącym sporo, ciągaliśmy go po prostu po lesie, stawialiśmy go w konkretnych miejscach, w którym gdzieś tam chcieliśmy rzucać i potrafiliśmy tak całą zimę chodzić co tydzień, więc no, naprawdę potrafię to uzależniać.
2: Coś w tym jest.
1: Oczywiście można znaleźć na Facebooku i na Instagramie pod...
0: Na YouTubie, TikToku,
1: tak. Czyli jesteśmy wszędzie. Szukamy Disc Golf Podlasie i można nas znaleźć. Oczywiście mamy też przygotowane na same wydarzenie otwarcia Krzemianki, jest specjalnie na Facebooku przygotowane wydarzenie. Tam jest pełna informacja, tam jest oznaczona lokalizacja, żeby wiedzieć dokładnie, jak do nas trafić.
0: I tak, w ogóle jeżeli na przykład ktoś miałby problem z dojazdem też tam na pole, że nie ma samochodu, czy po prostu ma problem, to też proszę pisać do nas, my chętnie pomożemy, może ktoś będzie miał miejsce w samochodzie, nie ma najmniejszego problemu, pomożemy, bo chcemy, żeby każdy miał szansę, tak, no i mamy nadzieję, że kiedyś docelowo i w Białymstoku gdzieś bliżej powstanie, tak, że nie będzie trzeba jeździć, ale to myślę, że... Dla chętnego nic trudnego.
1: Dokładnie. Tuż po właśnie tych zawodach w Białymstoku będziemy również planowali już taką ligę jesienną właśnie na tym polu w Krzemiance, tak? Czyli to będzie też, będziemy rozdawać trochę informacji w trakcie wydarzenia na ten temat, to jak komuś się spodoba rywalizacja i sam sport disc golf, może zawody sankcjonowane międzynarodowe już trochę za wysoki poziom, ale lokalne granie w lidze jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy serdecznie też.
2: No to Maciej, to umówienie, po tym otwarciu minie niech tydzień, dwa przyjdzie, opowiesz o lidze, o tym, co tam się szykuje, czy we dwójkę was zapraszam i tak dalej. To co, 20 września od 11 właściwie, od południa, tam...
1: Mniej więcej do 15, tak?
0: Tak, mniej więcej zobaczymy też jak pogoda, jak mamy nadzieję, że na razie tam niby ma trochę padać, ale nie wiadomo, to jest... Przegonimy.
1: To jest sport, który na to akurat nie patrzy za bardzo, no wiadomo.
0: Tak,
1: troszeczkę może przeszkadzać, ale jak to mi zawsze babcia mówiła, z cukru nie jesteś przecież, tak?
2: Tak, właśnie. No sprawdźmy, jak tam leży ten dysk, wygląda to kapitalnie, prosty próg wejścia, jak mówicie, fajna frajda, fajna zabawa. No i sobie porywalizujemy, coś nowego dotkniemy, poczujemy. Jeszcze raz panowie, przedstawcie się.
0: Michał Dmochowski.
1: Maciej Bukowicz, Disc Golf Podlasie.
2: I Bociany
0: Białystok.
3: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
4: Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę, Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
5: Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz na scenie.
6: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
4: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
4: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
6: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
4: Mój pierwszy hit.
6: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
4: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
6: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się na oczom, aż to wystawia kły. Rozum spora, no rozum, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje. A tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń. I dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem. A nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle, wiesz, chilloutowy, taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru, bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach.
2: Nie widziałam cię już o miesiąca i nic. Jestem może bledź, szal trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza.
1: Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie.
2: Nie

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston, jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dab Adi. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Reilly. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizard. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie więcej tych chórków, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o Małych Rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

0: małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie
3: to się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawia Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Wiadomo, trema była.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale to nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
0: Mój pierwszy raz jako Grupson.
3: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. Wcześniej były jakieś takie nielegale, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te Grupson to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
0: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
3: Tak, to jest utwór na szczycie. Come on!

0: życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę.

0: w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: Ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam... Sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za to dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy Ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje, umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze się tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty no i właśnie. Moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie. Mm-hmm. Coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
1: Okej. Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm, tak zwany.

0: muzyczne, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
0: a
1: że...
0: A słucha ewidentnie. Jest okay. Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy. Ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
1: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale... W moim odczuciu, czy może być tak zaburzone. Jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
0: Gips jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
1: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
0: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół tych przeszkód.
1: Tak, w razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
0: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i
1: downhillu
0: nie miałem.
1: Jakiego roweru w sensie?
0: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo o rowerach
1: właśnie
0: i tak
1: takie
0: dalej.
1: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, no. Nie drwią właśnie z tych
0: drwią.
1: Elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej
0: ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
1: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się
0: no, pewnie,
1: oczywiście
0: tak.
1: Bardzo... smucić, bardzo świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
0: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
1: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, okay. Że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu, które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
0: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
1: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
0: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie. I Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania. I pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
1: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu, żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
0: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze, urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie, tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
1: kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
0: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
1: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
0: zdjęcie
1: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
0: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
1: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
0: Był ktoś taki.
1: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach, totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku, więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News. To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
3: SK Music News.
2: Co dwie głowy, to nie jedna, a słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
4: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, ja kocha to poczeka.
2: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
5: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tak byliśmy, tak, i już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
6: Śnięci.
5: No, ja byłam śnięta.
6: Ja też.
5: No.
7: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno,
6: tak,
7: przecież.
6: Tak,
5: tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1 w nocy w Operze Leśnej.
2: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
4: I tracę czas, to nie zwalnia tempa.
2: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
3: SK Music News.
2: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bibi Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.
6: A

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem i do pianina i mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło, a my się nie znaliśmy przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie, ale lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaja,
1: no
0: jakoś
1: tak,
0: dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer, okazało się, że zły, więc dostałem dobry, zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie, no i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie i proszę tańcz,
2: proszę tańcz.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.
6: Sam

0: Pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup kitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. W 2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na półwiarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii, no i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku, ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: muzyką się żyje.
1: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
2: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 9:02, jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczyna Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

W 2011 roku ojciec chrzestny Dance Hall, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jowym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Iwona do mnie napisała pod 6-4-4-2-3-2, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, to postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Boniem za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu SK, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Dati 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest SK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: KPK Białystok zatrudni kierowców autobusów miejskich, mechaników i elektromechaników. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. Stabilna praca w nowoczesnej firmie. Przyjdź do KPK Białystok, składowa 7, www.kpk.białystok.pl.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
7: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatne jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Motozbyt, twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku, Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach, ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wiekał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie, ulica Żurawia 22, w sobotę i niedzielę, 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie, Wasilków, konceptbud.pl.
7: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty z Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
8: Bezpieczeństwo. Ciepło domowego ogniska. Wieczorny zapach maciejki. A jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia.
9: Domy na osiedlu Pure House w Krynicach, gmina Dobrzyniewo, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych.
8: Więcej na kulmyślnikbud.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
12: I po reklamie.
13: SK Białystok. Na czasie.
14: Dziś w Białymstoku czekają nas wielkie sportowe emocje. Jagiellonia zagra na Horten Arenie z Legią Warszawa. Wpadajcie wspólnie kibicować Dumie Podlasia. Początek spotkania przy Słonecznej o godzinie 17.30. A jeśli macie ochotę na niezwykłą muzyczną podróż, to wpadajcie w czwartek na koncert Ralfa Kamińskiego. Artysta wraz z zespołem My Best Band in the World wykona utwory z albumu Góra. Muzycznych emocji i wzruszeń na pewno nie zabraknie. Koncert w Operze Filharmonicznej Harmonii Podlaskiej przy ulicy Odeskiej o godzinie 19.
15: Muzyką się żyje.
16: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
17: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
18: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
17: Tak, bo to
0: nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
16: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na SKPL i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Michael, na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

Tak się trochę jesienie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie, ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę, a tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem, będzie, czekajcie, żebym nie pomylił, najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka, że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sońta i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej wtotka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś

0: inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało. Na SK.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej SK-owej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parów koszerce. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak gdzieś chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Motozbyt, twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku, Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy!
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: SK odkrywa młode, muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
16: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
17: Co czujesz?
16: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
17: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
16: szybko. Ja już myślałem no, o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
17: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
16: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
15: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra 2 koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja, na szczęście nie wokalnie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolei jest jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Gorgeous Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: KPK Białystok zatrudni kierowców autobusów miejskich, mechaników i elektromechaników. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet opieki medycznej i ubezpieczenie na życie.

0: Pilna praca w nowoczesnej firmie. Przyjdź do KPK, Białystok, Składowa 7. www.kpk.białystok.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
5: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
6: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
7: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty z Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, różnie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, szanuję bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się i po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Oznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
10: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok. Czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Bezpieczeństwo, ciepło domowego ogniska, wieczorny zapach maciejki, a jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia.
19: Domy na osiedlu Pure House w Krynicach, gmina Dobrzyniewo, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych.
18: Więcej na kulmyślnikbud.com.pl.
20: I po reklamie.
21: SK Białystok. Na czasie.
22: We wtorek w Klubie Fama odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Ciekawi Świata. Bohaterką spotkania będzie podróżniczka Anita Pogorzelska, a tematem Angola. To jedno z najbardziej fascynujących i najmniej poznanych społeczności Afryki. Początek o godzinie 18:00. Wojskowe wyzwania, poznawanie przyrody i rywalizacja drużynowa z nagrodami. 3 października w Ogrodniczkach czeka nas gra terenowa. To okazja, by zdobyć praktyczne umiejętności, aktywnie spędzić czas i spotkać się przy wspólnym ognisku. To wszystko od 9 do 16. Udział jest bezpłatny.
0: Muzyką się żyje.
7: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
17: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
7: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają, na otwarcie Offenbach, Ella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śnieżynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż samolot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby.

0: w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. Za chwilę muzycznie w Radiu SK. Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
10: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się wszyscy oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na dni otwarte osiedla przy lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
8: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty z Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Motozbyt, twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku, Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
14: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto Białystok. Ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Cherry Best Auto.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążyk nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu McLemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
0: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
17: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta, 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie, mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosy na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
3: ceny. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: KPK Białystok zatrudni kierowców autobusów miejskich, mechaników i elektromechaników. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. Stabilna praca w nowoczesnej firmie. Przyjdź do KPK Białystok Składowa 7 www.kpk.białystok.pl.
6: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń.

0: budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: Bezpieczeństwo. Ciepło domowego ogniska. Wieczorny zapach maciejki, a jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia. Domy na osiedlu Pure House w Krynicach, gmina Dobrzyniewo, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych. Więcej na kulmyślnikbud.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto Białystok, ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Chery Best Auto.
16: I po reklamie.
17: SK Białystok. Na czasie.
18: We wtorek wpadajcie do Pub Fiction na kolejne rockowe karaoke. Będzie można wyśpiewać się na maksa. Wystarczy odrobina odwagi i dystansu do siebie. Wpadajcie od godziny 20. A w sobotę premiera spektaklu teatru dramatycznego. Będzie można się pośmiać. Koleżanki to pełna humoru francuska farsa w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza. Główny bohater Filip to pisarz, który ma zamiar w spokoju dokończyć swoją książkę, ale nie pozwala mu na to jego żona, która prowadzi w mieszkaniu domowe pogotowie sercowe. Premiera 26 września w kinie Ton o 19.
19: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
20: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
19: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
0: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
19: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
8: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Groupson i na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższy cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, WIPOL i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy. Szybki, profesjonalny montaż. Atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
7: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok. Czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem.

0: dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
4: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
5: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiodorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiodorowicz.pl. To takie easy.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. After party Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: I po reklamie.
19: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
20: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
19: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
0: Bardzo nam się podoba.
18: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
19: A patronem turnieju było Radio SK.
21: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty.
1: 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
2: Reklama.

0: poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
13: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto Białystok. Ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Cherry Best Auto.
14: I po reklamie.

0: H, Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: I po reklamie.
19: SK Białystok. Na czasie.
20: Dziś w Białymstoku czekają nas wielkie sportowe emocje. Jagiellonia zagra na Horten Arenie z Legią Warszawa. Wpadajcie wspólnie kibicować Dumie Podlasia. Początek spotkania przy Słonecznej o godzinie 17.30. A jeśli macie ochotę na niezwykłą muzyczną podróż, to wpadajcie w czwartek na koncert Ralfa Kamińskiego. Artysta wraz z zespołem My Best Band in the World wykona utwory z albumu Góra. Muzycznych emocji i wzruszeń na pewno nie zabraknie. Koncert w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Odeskiej o godzinie 19.
21: Minęła
0: minęła 16, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
18: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
21: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wczoraj jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy. 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie między innymi MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowali. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy? Kindla? Zatyczki do uszu?

0: i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: I po reklamie.
13: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
4: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
13: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Kilim.
19: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
20: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
21: Półtorej minuty po godzinie 17. Hit na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył choć.

Armin van Buuren w Radio SK 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: Wakacje.
1: I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: Jesteś tą jedną.
1: Eska Białystok. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

31,5 minuty po godzinie 17. Mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu.

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Bezpieczeństwo. Ciepło domowego ogniska. Wieczorny zapach maciejki. A jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia. Domy na osiedlu Pure House w Krynicach, gmina Dobrzyniewo, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych. Więcej na kulmyślnikbud.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: KPK Białystok zatrudni kierowców autobusów miejskich, mechaników i elektromechaników. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. Stabilna praca w nowoczesnej firmie. Przyjdź do KPK Białystok Składowa 7 www.kpk.białystok.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: SK Białystok. Na czasie.
18: We wtorek w Klubie Fama odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Ciekawi Świata. Bohaterką spotkania będzie podróżniczka Anita Pogorzelska, a tematem Angola. To jedno z najbardziej fascynujących i najmniej poznanych społeczności Afryki. Początek o godzinie 18:00. Wojskowe wyzwania, poznawanie przyrody i rywalizacja drużynowa z nagrodami. 3 października w Ogrodniczkach czeka nas gra terenowa. To okazja, by zdobyć praktyczne umiejętności, aktywnie spędzić czas i spotkać się przy wspólnym ognisku. To wszystko od 9 do 16. Udział jest bezpłatny.
19: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
0: So tough.
1: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
19: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W galerii handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
14: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto Białystok. Ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Cherry Best Auto.
15: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, WIPOL i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, WIPOL i Telekomunikacji Podlasie.
6: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto Białystok. Ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Chery Best Auto.
10: I po reklamie.

0: Polska, Białystok.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty z Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
9: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto Białystok. Ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Chery Best Auto.
11: I po reklamie.
12: SK Białystok. Na czasie.
13: We wtorek wpadajcie do Pub Fiction na kolejne rockowe karaoke. Będzie można wyśpiewać się na maksa. Wystarczy odrobina odwagi i dystansu do siebie. Wpadajcie od godziny 20. A w sobotę premiera spektaklu teatru dramatycznego. Będzie można się pośmiać. Koleżanki to pełna humoru francuska farsa w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza. Główny bohater Filip to pisarz, który ma zamiar w spokoju dokończyć swoją książkę, ale nie pozwala mu na to jego żona, która prowadzi w mieszkaniu domowe pogotowie sercowe. Premiera 26 września w kinie Ton o 19:00.

0: News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
0: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
3: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tym napisem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
4: Śnięci?
3: No, ja byłam śnięta.
4: Ja też.
3: No.
0: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno,
4: tak,
0: przecież.
4: Tak,
3: tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
0: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju. Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
1: SK Music News.
0: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

0: Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku.
1: Get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Gibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Gibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki. Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji,
1: no
0: jak
1: tak,
0: już dotarłeś?
1: Było tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: O, zobaczysz mnie i proszę tańcz,
2: proszę tańcz.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: Główny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. W 2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na pójarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii, no i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku, ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
1: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: Music News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Maty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, dwa lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
1: Okej, okay. Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: że jest to okej. Okay. Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być tak zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół tych przeszkód.
0: W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Jakiego roweru, w sensie...
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo o rowerach
0: właśnie
1: i
0: miałem
1: tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści, tacy prawdziwi, nie drwią właśnie z tych elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej
1: gorszej. Bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radio.

0: Świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że...
0: Nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu, które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe, ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę, ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony.

0: On jest największy fanem tej płyty. W każdym razie, tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu, żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie, wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie, i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć, mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej, mega, mega fajnie. Zresztą, wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach, totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku, więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News. To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
3: SK Music News.
2: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
3: SK Music News.
2: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. A w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
3: SK Music News.
2: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
3: SK Music News.
2: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
3: SK Music News.
2: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
3: SK Music News.
2: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi, robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
4: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
2: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
4: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, aby móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
2: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
4: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
5: To się wydarzyło.
4: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
2: Z Julią Wieniawą rozmawia Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
3: SK Music News.
2: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
3: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Bo wiadomo, trema była.
2: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na pociąg już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale to nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
2: Mój pierwszy raz jako Grupson.
5: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci i NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. Wcześniej były jakieś takie nielegalne, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale ten Grupson to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
2: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
5: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj, kurde, płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy. Nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z wszystkimi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za co dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, mowa o Mandarynie. No mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę Będzie Był, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
1: Mój pierwszy hit.
3: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się na tym, aż to wystawia kły. Rozum spora, no rozum, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje. A tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń. I dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem. A nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle, wiesz, chilloutowy, taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru. Bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie. Yeah.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance with Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Reilly. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: Eska Music News.
1: To dla wielu z was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żaden z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie więcej tych chórków, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o małych rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

0: Z małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.
1: Eska Białystok News.
2: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i gorąco zapraszam na magazyn reporterów Radia Eska Białystok, a w nim o nowej dyscyplinie sportu na Podlasiu, a właściwie nowym miejscu, gdzie będzie można w nią zagrać, o czym mowa o disc golfie. Cóż to za dyscyplina i na czym polega? Tego dowiecie się z rozmowy mojego redakcyjnego kolegi Pawła Jakubowskiego.
3: Ze mną dwójka takich pasjonatów, jak jeszcze słyszę przed rozmową. Już powolutku takie informacje latem krążą, że w Białymstoku, w okolicach Białegostoku, powstaje takie pole do disc golfa, właściwie już finisz w niedzielę, bo wielkie otwarcie, wielkie zawody, krążą filmy, włącza się województwo. No i wy, sprawcy tego zamieszania, dzień dobry, przedstawcie się.
4: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Cześć, jestem Michał Dmochowski.
5: Maciej Łukowicz.
4: I tak, reprezentujemy disc golf Podlasie. Dokładnie też, jeżeli chodzi o drużynę, to Buciany Białystok. Jako disc golf Podlasie właśnie z taką inicjatywą wyszliśmy do Nadleśnic, do różnych okolicznych miejsc. No po prostu, że mamy coś takiego, mamy taką zajawkę, którą jest disc golf i że szukamy chętnych na to, żeby po prostu to rozwinąć, gdzieś postawić pierwsze miejsce na Podlasiu. No i Nadleśnictwo Ktyszyn no po prostu tutaj przyjęło nas z otwartymi rękami.
5: Pozdrawiamy serdecznie.
4: Naprawdę serdecznie pozdrawiamy, bo są oni też, no, są oni też fundatorami tego pola, oni zafundowali kosze, więc jest to z ich gdzieś tam też z dobroci, że tego, że chcieli właśnie aktywizować tą część lasu. Partnerem strategicznym też jest województwo podlaskie, więc jest też marszałek, nas wspiera, więc to też jest bardzo, bardzo miłe, że gdzieś tam czuć to wsparcie. No i co, tak pokrótce, no co, dogadaliśmy się, zamówiliśmy kosze, zaplanowaliśmy, zaprojektowaliśmy pole, milion jeszcze rzeczy po drodze oczywiście, tak, wiadomo, oczywiście, godziny pracy.
5: Oczywiście fajne rzecz z tym polem jest, że to jest faktycznie historyczny moment, bo to jest pierwsze tego typu pole, pełnowymiarowe pole na całym Podlasiu, z którego faktu się bardzo cieszymy, jesteśmy bardzo dumni, też dlatego, tak jak mówiliśmy, jesteśmy bardzo wdzięczni dla Nadleśnictwa Ktyszyn, że wyciągnęli do nas rękę, pełne zaufanie, pełne wsparcie, jeszcze raz wielkie podziękowania dla nich, bo to jest, tak jak mówię, historyczny moment i będzie coś, co jest naprawdę fajna aktywność, dostępna dla wszystkich, darmowy wstęp do tego jest i naprawdę zapraszamy serdecznie.
3: Tak, tak, zaraz o tej niedzieli, bo ona tam rzeczywiście naciąga, a mówicie pełnowymiarowe pole, więc tak opiszcie, co tam w ogóle jest, bo wiadomo, uczymy się tego disc golfa dopiero.
5: Tak, jeżeli chodzi o te pole, to jest właśnie, będzie, na dzień dzisiejszy będzie 9 dołków, tak zwanych, i dołek się składa z tee-pada, czyli miejsce pierwszego wyrzutu i docelowo kosz, taka metalowa konstrukcja, do której musimy trafić dyskiem z jak najmniejszym ilością rzutów. Z racji, że to jest właśnie w lesie, chcieliśmy zachować ten charakter lasu i że to nie jest tak, że powstanie nie wiadomo co, jakaś infrastruktury, boisko. Tipady są naturalne, czyli zrobione z naturalnego żwiru. Oznakowanie też jest zebrane z lasów, drzewo wykorzystane, że to będzie miało naprawdę bardzo, bardzo fajny charakter, tak?
4: Tak, dokładnie. Właśnie Maciek fajnie wspomniał o tym, że chcieliśmy wykorzystać życie lasu w tym, żeby ono gdzieś tam integralnie współpracowało, no to na przykład nie oznaczaliśmy, no bo normalnie na przykład, nie wiem, auty załóżmy oznacza się jakimiś specjalnymi oznaczeniami, jakimiś pasami, załóżmy linkami. U nas jest to oznaczenie na przykład, no po prostu obumarłe gałęzie, które są poukładane na przykład wzdłuż drzew, na przykład, no w ten sposób gdzieś tam, tak jak Maciek mówił, naturalny tipad, czyli też taki, no który w sumie, no jakby nie ingeruje w życie lasu, nie jest to jakiś plastik. Piękne jest to, że udało się na tym polu znaleźć bardzo różnorodne tak zwane linie, jak to się mówi w disc golfie, czyli są to po prostu, tak, no może być na przykład, tak, nie wiem, drzewo nam zasłania, musimy je minąć z prawej strony i na przykład kosz będzie po lewej stronie za tym drzewem, no to na pewno będzie wymagało innego rzutu niż na przykład, nie wiem, zrzucamy dużo dalej bez drzew, ale na przykład kosz jest po prawej stronie, załóżmy, tak. W sensie to są bardzo duże niuansów też oczywiście dla kogoś, kto jest początkujący, nie będzie jeszcze to takie, że tak to powiem, nie będzie się tym interesował, raczej będzie myślał w ogóle o samym rzucie, jak gdzieś tam to działa, no i właśnie też w sumie tego będziemy, tak już przechodząc gładko, że tak to powiem, do otwarcia, no to tego też będziemy uczyć właśnie na otwarciu, czyli takich podstaw, każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć jak to gdzieś tam coś jest, czym je, dyski też będziemy mieć dostępne dla każdego, każdy nie będzie trzeba nic przywozić ze sobą, trzeba przywieźć siebie, przyjaciół, rodzinę.
3: I takie dobre nastawienie.
4: Dobre nastawienie, dokładnie, bo tak od 11 już...
5: Tak, zaczynamy otwarcie trening od godziny 11, potem o godzinie 12 planujemy pierwszy konkurs, czyli tak zwany konkurs patowania. Czyli patowanie to są właśnie te bliskie rzuty, już tam z 10 do 20 metrów od kosza. I to będzie podział na kategorie juniorskie, amatorskie i już nazwijmy te bardziej pro, czyli nasi stali gracze też będą mogli powalczyć trochę o nagrody. I później o godzinie 12.45 będzie oficjalna ceremonia otwarcia z udziałem głównym naleśniczym, z panem marszałkiem. I później ruszamy wspólnie na rundę. Gramy 9 dołków i jedną całą pełną rundę. I po rundzie robimy konkurs CTP, czyli taki konkurs, kto z dalszego odległości, kto najbliżej trafi albo do kosza, albo jak najbliżej kosza. No i wtedy wręczenie nagród i ceremonia zakończenia.
3: No to fajnie, od razu tak turniejowo, niech się mieszkańcy zmierzą, zobaczą faktycznie.
4: Tak, właśnie to jest to, że i też właśnie warto pamiętać, to nie będzie rywalizacja między tymi, którzy już grają po 5-6 lat, z tymi, którzy jeszcze nie grali, będzie każdy miał gdzieś tam szansę. Jeżeli ktoś myśli golf, to też może to się jednak kojarzyć z czymś trudnym, z czymś mało ciężko dostępnym, a tutaj właśnie disc golf jest piękny w tym, że tak naprawdę każdy chyba w życiu rzucał frisbee. Każdy ma tą taką podstaw, tak? Mniej więcej rozumie, o co w tym chodzi. Oczywiście jest to troszeczkę trudniejsze, no bo te dyski są mniejsze, one są mniejsze, więc troszeczkę jakby wymaga więcej techniki, ale nadal jest to dużo prostsze. No i tak samo, jakby próg wejścia do disc golfa jest po prostu minimalny, bo tak naprawdę wystarczy nam jeden dysk, który może nawet kosztować 20 zł, a tak naprawdę, jeżeli się do nas odezwiecie, to możliwe, że i w ogóle chętnie wam sprawimy jakiś tam dysk, bo mamy bardzo dużo też wsparcia i w ogóle gdzieś tam z różnych zakątków Polski, ludzi, którzy tak i z zagranicy zresztą, ze Stanów, to w ogóle już, jeśli to wymieniać, to aż po prostu by było, po pierwsze tak, ile pracy przy tym polu, to by ilość godzin, które tak, bo Damiana tutaj nie ma z nami dzisiaj, Damian też jest członkiem stowarzyszenia, we trójkę gdzieś tam to tworzymy, on bardzo mocno na polu działał, bardzo mocno przygotowywał ze względu na swoje doświadczenie, Maciek tutaj, jeżeli chodzi o organizację, jakieś tam załatwianie takich tematów właśnie z nadleśnictwem, no medialnie, na przykład tak, jakieś te design, oznaczenia, no w sensie tutaj ilość pracy jest niesamowita, ale nas to po prostu, jakby było ciężko, ale teraz jesteśmy im bliżej już tego wydarzenia, to po prostu nas aż, no, płyniemy.
3: Właśnie, wykuwacie nową dyscyplinę od zera, od tego gruntu, powolutku uczymy, ale...
5: Tak, też właśnie wspomniałeś, że właśnie pełna rywalizacja i konkurencja i tak dalej. Nasz cel przede wszystkim ten dzień tego wydarzenia, to wiadomo, będzie pewna rywalizacja, ale tu chodzi przede wszystkim o poznanie sportu, na czym on polega, żeby inni złapali zajawkę, tak? Wiadomo, będzie jakaś tam rywalizacja, ale to nie są jakieś sankcjonowane zawody, tutaj naprawdę będzie przyjemna, fajna zabawa i dla dzieciaków, dla totalnych amatorów, dorosłych, seniorów, każdy znajdzie, mężczyźni, kobieci,
4: kobiety. Tak, właśnie, to jest właśnie piękne, że dosłownie na takich wydarzeniach, gdzie na przykład promowaliśmy sport, bo byliśmy po prostu gdzieś tam częścią jakiegoś innego wydarzenia i staliśmy z koszem, no to dosłownie było tak, że niby przychodzą rodzice z dziećmi, dzieci są chętne, a mija minuta i rodzice rzucają, a potem przychodzi babcia i też rzuca i to jest po prostu najpiękniejsze w tym, że to jest jakby każdy gdzieś tam naturalnie ma takie poczucie, że ej, chcę spróbować, to może być fajne i potem jest tak, że stoją ci rodzice i czekają dzieci, aż rodzice skończą. To zresztą widzimy w ogóle po kategoriach, bo właśnie tutaj Maciek mówił o sankcjonowanych zawodach, no bo jeżeli ktoś będzie bardzo chętny na rywalizację, to już niedługo w październiku w Białymstoku będą zawody, które właśnie zresztą no tutaj głównie jest głównym prowadzącym, organizatorem jest Maciej. My oczywiście mu pomagamy i jako Disc Golf Podlasie i Bociany Białystok gdzieś tam działamy w tym. No i będzie można zobaczyć takich zawodowców, naprawdę kilku przyjeżdża, no przyjeżdża ze Estonii kilku zawodników, Warszawa, Wrocław, no w sensie to już można wymieniać. Na razie mamy właśnie połowę miejsc zajętych, więc jeszcze jest czas, więc może ktoś jak złapie zajawkę w niedzielę, to szybko się... Są amatorskie kategorie, więc może akurat.
3: Bardzo fajnie wchodzi, jak oglądałem filmik właśnie Macieja, no to kurczę, on uczy marszałka, tu przychodzi, bardzo to fajnie wygląda, aż się chce w ogóle rzucać, tak naprawdę. No więc fajny próg wejścia, marszałek dał radę?
5: Dał radę sam, fajna ciekawostka, właśnie pan marszałek jeszcze wiele lat temu do nas też pisał prywatnie, był zainteresowany sportem, mieliśmy okazję, wiadomo, też porozmawiać i też jest bardzo chętny do wspólnej gry, tak, bardzo mu się spodobało, ciekawa inicjatywa, no i to wsparcie, za które nam udziela wraz z województwem, no jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni i te wsparcie pomoże rozwijać i te wydarzenie i kolejne, i kolejne, i kolejne, i disc golf będzie niebawem, tak jak grzyby...
4: Kula się rozpędza, bo
5: tak jak grzyby się wszędzie pojawiają, to i pola będą się pojawiać na całym Podlasiu niebawem.
3: Fajna idea. Kiedy w ogóle tak się ona zakiełkowała? Jak to tak się zaczęło, żeby zrobić to na Podlasiu?
4: No w sensie to w ogóle zaczęło się już, aż ciężko mi policzyć, chyba z 6 lat temu z Damianem, bo tak naprawdę my zaczęliśmy właśnie od frisbee. To było takie wyjściowe gdzieś tam temat. Wychodziliśmy sobie do parku, na przykład do Parku Branickich, rzucaliśmy gdzieś tam, wjeżdżaliśmy na przykład nad wodę, no to też braliśmy ze sobą frisbee. No i jakoś tak chyba naturalnie, po prostu przez internet gdzieś tam zaczęły się pojawiać te disc golfowe rzeczy, no gdzieś tam przez to, że frisbee i disc golf są bardzo blisko, no to zaczęły się pojawiać, no i tak tu zawody się, się obejrzało, tam zawody się obejrzało i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, o co chodzi, ale myślimy z Damianem, dobra, Damian, dawaj może kupimy ten kosz, kurde, dawaj spróbujmy, nie? Kupiliśmy kosz, kupiliśmy kilka dysków, no i już to po prostu pociągnęło. Tak, na początku właśnie udało się w Białymstoku postawić z budżetu obywatelskiego, udało się postawić dwa kosze stałe, takie właśnie do patowania, czyli do tych bliskich rzutów. Będzie w ogóle też kolejny, już jest w głosowaniu, więc też jest jakby już tyle jest rzeczy, że aż ciężko jest...
3: Przypomnijmy numer, to od razu...
5: M05.
3: M05.
5: To akurat projekt, który jest zgłoszony, to jest rozbudowania już istniejącego kosza. Jest na Dojlidach kosz, który też powstał dzięki budżetu obywatelskiego i dzięki akurat ja dołączyłem do chłopaków, do grona graczy, bo był wystawiony post w internecie na temat powstania tego kosza i ja wtedy jako człowiek, który kiedyś mieszkałem w Stanach, znałem, lubiłem ten sport, zobaczyłem, że w końcu coś jest na Podlasiu, się odezwałem do chłopaków i do nich dołączyłem, tak? Rozbudowanie tego pola to jest M05, mini pole disc golfowe do Dojlidy, rozbudowanie stacji do patowania, czyli planujemy zrobić takie mini pole, totalnie pod amatorów, pod dzieciaków, dostępne na miejscu w samym Białymstoku. Wiadomo, ta Krzemianka, pole jest już kawałeczek od samego centrum Białegostoku, ale warto się przejechać kawałeczek i zobaczyć już takie pełnowymiarowe pole.
4: Tak, dokładnie. No, tam jest dojazd, to jest około 15 minut z Białegostoku, nie jest źle. Wiadomo, gdzieś tam jak dzieciaki, no to trzeba rodziców zmotywować, ale rodzice chętnie pewnie też się pobawią. No i tak, dokładnie, więc jest parking, jest miejsce do parkowania, to jest leśnictwo Krzemianka, żeby też nie mylić z rezerwatem, bo to też gdzieś tam ludzie potrafią mylić, my do rezerwatu nie wchodzimy, bo nie wolno. Nad leśnictwem wszystko jest ustalone, wszystko gdzieś tam mamy dogadane, wiemy czego nie możemy, wiemy co możemy, więc też proszę się nie martwić, jeżeli ktokolwiek boi się gdzieś tam, że o Boże, zniszczą, wejdą, tak, popsują, nie, my spokojnie, mamy gdzieś tam teren, którym możemy być, bardzo dbamy gdzieś tam o czystość, my też bardzo zadbaliśmy w ogóle, gdzieś oczyściliśmy ten teren, tak, że gdzieś tam jakieś na przykład powalone drzewa, które tam gniły, czy coś, też udało się część rzeczy posprzątać, więc też to w ogóle ta przestrzeń wygląda przepięknie teraz, naprawdę.
3: Czekamy na tych, którzy w ogóle dołączą, a takich ludzi, którzy tak troszeczkę rzucają, ile to w Białymstoku jest tak dociany Białystok, golf.
5: Jest nas garstka tak naprawdę. Jest...
4: Mówimy o osobach, które na przykład już były na zawodach, no to jest nas około 6-7 osób, ale na przykład jak organizowaliśmy w zimę, tak. Organizowaliśmy właśnie na Dojlidach takie, można powiedzieć, taką mini ligę patingową, czyli takie właśnie, można powiedzieć, już taki też przedsmak takiej ligi, że przyjeżdża się tam raz na 2 tygodnie, przed raz na tydzień, no i się gdzieś tam rywalizuje, no to tam przewinęło się ponad 50 osób.
5: Pomimo zimy, 0 stopni,
4: tak, a ludzie grali, chętnie przychodzili, więc no, my z Damianem mieliśmy taki rok, że my co tydzień w zimę chodziliśmy na pole i to jeszcze nie mieliśmy, bo tak naprawdę większość czasu, dopóki nie powstało pole w Krzemiance, no to tak naprawdę chodziliśmy ze swoim koszem, ważącym sporo, ciągaliśmy go po prostu po lesie, stawialiśmy go w konkretnych miejscach, w którym gdzieś tam chcieliśmy rzucać i potrafiliśmy tak całą zimę chodzić co tydzień, więc no, naprawdę potrafi to uzależniać.
3: Coś w tym jest.
5: Oczywiście można znaleźć na Facebooku i na Instagramie, pod...
4: Na YouTubie, TikToku,
5: tak. Czyli jesteśmy wszędzie. Szukamy Disc Golf Podlasie i można nas znaleźć. Oczywiście mamy też przygotowane na same wydarzenie otwarcia Krzemianki, jest specjalnie na Facebooku przygotowane wydarzenie. Tam jest pełna informacja, tam jest oznaczona lokalizacja, żeby wiedzieć dokładnie, jak do nas trafić.
4: I tak, w ogóle jeżeli na przykład ktoś miałby problem z dojazdem też tam na pole, przed nim nie ma samochodu, czy po prostu ma problem, to też proszę pisać do nas, my chętnie pomożemy, może ktoś będzie miał miejsce w samochodzie, nie ma najmniejszego problemu, pomożemy, bo chcemy, żeby każdy miał szansę, tak, no i mamy nadzieję, że kiedyś docelowo i w Białymstoku gdzieś bliżej powstanie, tak, że nie będzie trzeba jeździć, ale to myślę, że... Dla chętnego nic trudnego.
5: Dokładnie, dokładnie. Tuż po właśnie tych zawodach w Białymstoku będziemy również planowali już taką ligę jesienną właśnie na tym polu w Krzemiance, tak? Czyli to będzie też, będziemy rozdawać trochę informacji w trakcie wydarzenia na ten temat, to jak komuś się spodoba rywalizacja i sam sport disc golf. Może zawody sankcjonowane międzynarodowe już trochę za wysoki poziom, ale lokalne granie w lidze jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy serdecznie też.
3: No to Maciej, to umówienie. Po tym otwarciu minie niech tydzień, dwa, przyjdziesz, opowiesz o lidze, o tym, co tam się szykuje, czy we dwójkę was zapraszam i tak dalej. To co, 20 września od 11 właściwie, od południa, tam...
5: Mniej więcej do 15, tak?
4: Tak, mniej więcej. Zobaczymy też jak pogoda, jak mamy nadzieję, że na razie tam niby ma trochę padać, ale... Nie wiadomo, to jest. Przegonimy.
5: To jest sport, który na to akurat nie patrzy za bardzo, no wiadomo.
4: Tak,
5: troszeczkę może przeszkadzać, ale jak to mi zawsze babcia mówiła, z cukru nie jesteś przecież, tak?
3: Tak, właśnie. No sprawdźmy, jak tam leży ten dysk, wygląda to kapitalnie, prosty próg wejścia, jak mówicie, fajna frajda, fajna zabawa. No i sobie porywalizujemy, coś nowego dotkniemy, poczujemy. Jeszcze raz panowie, przedstawcie się.
4: Michał Dmochowski.
5: Maciej Łukowicz, Dysko w Podlasie.
3: I Bociane
4: Białystok.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
1: SK Białystok News.
6: Siemanko kochani, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj bardzo poważny temat, posłuchajmy. Rodzina z dziećmi straciła dom w wyniku pożaru, do tego doszło latem w naszym województwie, konkretnie w gminie Michałowo w miejscowości Topolany i jest z nami pani Małgorzata Schubert. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Właśnie, gdyby mogła pani opowiedzieć, kim jest dla pani ta rodzina, zacznijmy od tego.
7: Ja jestem babcią Kacperka, 5-letniego i Nikolci, 3-letniej dziewczynki i mamą samotnego taty, który ich wychowuje.
6: Mhm. Właśnie i jeszcze trochę o tym pożarze. Kiedy do tego doszło? Jak to się stało?
7: 17 lipca ubiegłego roku, o 8 rano.
6: Jak to było? Pani była wtedy w tym domu? Ktoś pani opowiadał?
7: Tak, byłam u nich właśnie na wakacjach. Byliśmy tak jak zawsze, każdy ranek w wakacje, spokojne. Wstaliśmy rano, robiliśmy śniadanie i po prostu z kawą wyszliśmy do ogrodu, który nas wyciągnął kotek do ogródka, bo był głodny i pilnieśmy jedzenie, zauważyliśmy właśnie dym wychodzący ze szczytu. Zaalarmowaliśmy od razu syna, który jeszcze był z dziećmi w łóżku. Dzieci były śpiące, wyrwaliśmy ich z łóżek po prostu i uciekliśmy na podwórko.
6: I ogień zaczął się rozprzestrzeniać.
7: Tak, już był na barierkach, które szły na górkę, na poddasze. Jedna myśl tylko była uciec, zabrać dzieci.
6: Tak, żeby im się nic nie stało. I co dalej?
7: I co dalej? Syn wybiegł z jednym dzieckiem z łóżka, ja z drugim. Wybiegliśmy na podwórko, wrzuciliśmy ich do samochodu i mąż wywiózł na parking przed cerkwią w Topolanach. Wywiózł, zabezpieczyliśmy dzieci i po prostu chcieliśmy wrócić, coś wziąć z domu, co tylko, ale już nie było można wejść nawet.
6: Wszystko płonęło, wezwali państwo straż.
7: Wzywaliśmy, syn wybiegł tylko w kąpielówkach na ulicy, wzywał straż pożarną. Jeszcze mam emocje od tamtej pory.
6: Właśnie, no straszna tragedia, okropna rzecz, stracić dom w jednej chwili, po prostu patrzymy na to, jak cały nasz dorobek życia i też miejsce, które jest związane z tyloma wspomnieniami, po prostu no płonie, tak? Tracimy je. Co dalej było?
7: Ja to przepraszam, że płaczę, ale zawsze jak przypominam, to wracam do tego. Nie wiem, zostanie chyba przez dłuższy czas. To tak się zdarzyło tak szybko, w ciągu jednej chwili, że ja nawet zemdlałam. Była także karetka pogotowia, tylko że adrenalina i wszystko. I myśl o tych dzieciach, o tym wszystkim. I szczęście, że wyszliśmy wszyscy cali.
6: Właśnie, jak długo trwała ta akcja gaśnicza?
7: Przez prawie 6 godzin. 6 godzin, po prostu wypaliły się trzy kondygnacje mieszkania do samego podpiwniczenia. Podpiwniczenie też było mieszkalne i się spaliło całe.
6: Mhm. Co państwo dalej zrobili? Dom spłonął, nie ma gdzie pójść, nie ma do kogo się zwrócić. Jak państwo sobie dalej poradzili z tą sytuacją?
7: Tak naprawdę to była reakcja ludzi, nawet ze wsi ludzie się zbiegli, tak jak w każdej wsi zbiegają się wszyscy, znamy się wszyscy od dziecka. Z gminy Michałowo przyjechały z opieki społecznej, coś tam, człowiek tak wszystkiego nie pamięta dokładnie, ale z tego wszystkiego, ze stresu i tego nie pamięta dokładnie i to przeszło tyle czasu. Ale no, pierwsza reakcja to była pomoc, zostaliśmy mieszkanie zastępcze, takie jakie mieli w takiej chwili szybkiej, nie mogli się może zorganizować lepiej, było troszkę dalej, za daleko od domu. No i dzieci po prostu nocowaliśmy tam kilka dni, zorganizowaliśmy się, żeby bliżej domu cokolwiek zrobić i wynajęliśmy kontenery mieszkalne. Mhm. Te modulowane. Tak. Postawiliśmy na własnym podwórku po wysprzątaniu wszystkich.

0: momencie, tak.
1: Tak, to zawsze jest budujące, jeśli widzimy, że sąsiedzi nasi bliscy ruszają nam z pomocą, to rzeczywiście myślę, że bardzo dobrze świadczy o mieszkańcach Topolan, tak. Ale no jednak to nie wszystko, prawda? To bardzo im się chwali i to jest bardzo szlachetne z ich strony, że tak rzucili się z pomocą, ale nadal są potrzeby, prawda? Została założona zbiórka, powiedzmy właśnie, gdzie jest ta zbiórka, gdzie możemy Państwa wesprzeć?
0: To jest zbiórka Pomagam Czarek i Dzieci, pomagam.pl Czarek i Dzieci, która jest otwarta od roku czasu. I właściwie była troszkę zatrzymana, bo także przyjechał z pomocą dla nas Paweł Wólnoga,
1: tak,
0: któremu zawdzięczamy. Tak. Zawdzięczamy bardzo wiele, bo mogliśmy przed zimą przykryć, ochronić nam przed śniegiem, żeby się nie straciło to coś, co pozostało. I właśnie dużo zawdzięczamy na niego.
1: Tak, i pieniądze z tej zbiórki Państwo przeznaczają na remont tego domu, tak?
0: On już zostały dawno wykorzystane, bo przeznaczyliśmy wszystko na materiały potrzebne. Na odbudowę, na sprzątnięcie, na ogrzewanie, zakupienie kotłowni. To wszystko już jest. Firma Rotex nawet wstawiła nam okna. Wstylesyna do mieszkania wstawiła okna. No, niektóre firmy się zgłosiły z pomocą.
1: Tak, to też im się chwali, to bardzo szlachetne z ich strony. Czego jeszcze brakuje? Jakie teraz macie potrzeby?
0: Dom jest prawie wykończony, są okręcone już ściany, jest oczyszczone, wszystko zrobione, posadzka zalana. No po prostu wykończenie wnętrza, ostatnia hydraulika, elektryka, podłączyć elektrykę, bo syn już sam położył te instalacje elektryczne.
1: Pani syn mieszka teraz w tym domu? Jak to jest?
0: Na razie syn jeszcze mieszka w kontenerach, bo do mieszkania nie mogą się wprowadzić, bo jeszcze nie ma łazienki. Trzeba tą łazienkę po prostu wykończyć, całą łazienkę. Łazienkę, kuchnię, jakieś tam meble są, nawet jak nie będzie podłogi, jest posadzka wylana, można posunąć jakiś dywan na razie i tego. Można by było się wprowadzić, tylko że jak nie ma prądu, światła w mieszkaniu jeszcze nie jest podłączone, i łazienki, to jest niemożliwe, żeby dzieci po prostu tam wprowadzić jeszcze. Tak, chcielibyśmy jak najszybciej to zrobić, bo i koszta kontenerów są kosztowne i także energia elektryczna, tam wszystko jest na prąd. Całą zimę przymieszkali i do tej pory i przyszło za prąd przez całą zimę i ogrzewanie i to wszystko ponad 19 tysięcy, które musieliśmy zapłacić po prostu.
1: Rzeczywiście to, no tak, to są ogromne koszty. Jak Państwa wesprzeć, wspomóc w tym? Chodzi o właśnie wpłaty na pomagam.pl, na tę zbiórkę, czy może też jakaś pomoc materialna w postaci mebli? I cokolwiek do wykończenia, jak to jest?
0: Każda pomoc jest potrzebna w takim momencie. Ciężko określić, bo tak syn sam to robi. Oczywiście, żeby była jakaś może pomoc, nawet jakiejś firmy, cokolwiek, jednego pracownika, to by było szybciej.
1: Tak.
0: On sam to robi, sam własnymi rękoma, my pomagamy jak możemy, ale nie jesteśmy, to nie jest nasz fach.
1: A oprócz tego też pracuje.
0: W tym momencie nie pracuje, bo jest na bezrobotnym. Jest zapisane w urzędzie bezrobotnych, żeby mieć ubezpieczenie, wszystko. I samo to wykańcza, żeby po prostu zaoszczędzić. Sam wykańcza własnymi rękoma, żeby zaoszczędzić, bo nie stać nas na wynajęcie ekipy.
1: Przypomnijmy jeszcze, w jakim wieku są dzieci?
0: Nikola 3-latka i Kacper 5. Chodzą do przedszkola. Także przedszkole i to wszystko, no dzieci chodzą do przedszkola, powinny chodzić, żeby chociaż z dziećmi nie myślało o tym wszystkim.
1: Tak, to prawda. A przepraszam, że zapytam, a co z mamą dzieci?
0: Mama dzieci po prostu się rozstała z tatem 2 lata temu.
1: Rozumiem.
0: Za wiele nie chcę mówić, bo...
1: Okej.
0: Nie,
1: rozumiem.
0: Nieładnie nawet jak osoba jest, której nie ma, no o niej opowiadać. Może nie życzę sobie tego. Po prostu się rozstali i to wszystko. Sam wychowuję. Zdecydował się sam wychować te dzieci z moją pomocą oczywiście.
1: Faktycznie bardzo trudna sytuacja, bardzo no, ogromna tragedia. Rodzina straciła dom, są malutkie dzieci, które potrzebują właśnie no, i opieki, i takich no, godnych warunków, prawda? I musi być, no, w dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie domu bez elektryczności, bez hydrauliki, działającej toalety i tych

0: wszystkich udogodnień, zwłaszcza właśnie jeśli są takie malutkie dzieci. Przypomnijmy jeszcze raz, jak Państwa wspomóc.
1: Wpłacając na pomagam.pl Czarek i Dzieci o jakąkolwiek inną pomoc, nawet można przyjechać, zobaczyć, porozmawiać z nami z własnymi oczami, zobaczyć, co jest potrzebne, bo nam tak ciężko powiedzieć, bo nie każdy może pomóc. Mhm. Nie każdy, bo jest ciężka sytuacja, każdy ma swoje problemy, każdy ma swoją... Ale każda nawet pomoc, nawet rozmowa z nami jest potrzebna.
0: Tak, i na tej stronie pomagam.pl też znajdziemy kontakt do Państwa. Tak, gdyby ktoś chciał, czy może jakaś firma, czy może osoba prywatna chciałaby się z Państwem skontaktować, udzielić pomocy, to tam przez ten portal Pomagam będzie można z Państwem się skontaktować.
1: Tak, oczywiście. Nawet przez Messengera, Małgorzata Schubert. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Mhm. Pod zasięgiem.
0: Tak, tak. I tak jak Pani wspomniała, no właśnie teraz mamy takie czasy, że każdemu jest ciężko, ale myślę, że nawet taka drobna wpłata, nawet te 10 zł, czy może nawet ta złotówka, jeśli tak pomyślimy, że w Białymstoku mieszka około 300 tysięcy ludzi, gdyby każdy z nich wpłacił chociaż złotówkę, albo nawet gdyby co druga osoba wpłaciła złotówkę na Państwa zbiórkę, to już ta kwota by się uzbierała, to by pomogło Państwu właśnie wykończyć to mieszkanie. I właśnie do naszych słuchaczy zwracam się z takim apelem, że no wiem, że wszystkim jest ciężko, nie chodzi o to, żeby rozbijać bank i poświęcać całe swoje oszczędności, ale chociaż odrobinkę pomóc na tyle, na ile każdy może, myślę, że to no, zrobiłoby różnicę dla Państwa.
1: Ja właśnie walczę od roku czasu, żeby im pomóc. Zrobiliśmy wiele. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy pomogli, że otworzyli serca, drzwi. Naprawdę wdzięczni jesteśmy dla wszystkich. No i tak naprawdę to już mało zostało. Ten ostatni krok mało zostało, ale dla mego syna, dla tych dzieci to jest dużo. Dużo, bo jesteśmy także zmęczeni proszeniem. Mhm. Chodzić, prosić jest bardzo ciężko. Łatwiej jest pomóc niż prosić o pomoc. Ja to nawet nie prosimy dla siebie, dla tych dwójkę małych dzieci. Mhm. Że ta rodzina miała już spokój.
0: Tak, właśnie widzę, jakie to jest dla Pani ciężkie, żeby być w tej roli, że trzeba właśnie wyciągać rękę po pomoc. No ale też myślę, że dla wszystkich naszych słuchaczy, dla ludzi w Białymstoku, w województwie podlaskim, myślę, że to no, raczej jest taka okazja, żeby zrobić coś dobrego, żeby właśnie zwrócić uwagę też, jak sami mamy dobrze, że nie jesteśmy w takiej sytuacji i pomóc komuś, kto naprawdę ma ciężko, no bo takie rzeczy mogą spotkać każdego i myślę, że gdybyśmy sami znaleźli się w takiej sytuacji, że potrzebowalibyśmy pomocy, to na pewno docenilibyśmy ludzi i no i właśnie do tego wszystkich naszych słuchaczy zachęcam, żeby wejść na stronę pomagam.pl Czarek i Dzieci i ile kto może wpłacić chociaż symboliczną kwotę na tę zbiórkę. Myślę, że to bardzo by zmieniło Państwa sytuację.
1: Właśnie jeszcze chciałam podziękować dla rodziny Danuty Sitko, Darka Sitko, którzy zrobili nas ogrzewanie podłogowe i w tym właśnie momencie, dziś dokładnie, pan Rafał Matuszewski robi kotłownię. No, prace idą do przodu, idą, no, ludzie pomagają, ci, co byli od roku, cały czas są z nami, wracają do pomocy. No i pewnie człowiek powinien chyba się urazić dwa razy, żeby nie popełniać błędów.
0: Tak, rzeczywiście, tak jest. Każdy z nas może się znaleźć w trudnej sytuacji i nie wiemy, co nas może spotkać. No właśnie dlatego tak się mówi, że są nieprzewidziane sytuacje, bo no, przed wszystkim człowiek nie jest w stanie się zabezpieczyć. Dziękuję Pani, że podzieliła się Pani z nami tą historią. Widziałam, jakie to było trudne i no właśnie wszystkich słuchaczy zachęcam, żeby dać coś od siebie. Nie musi to być jakaś zawrotna, niewyobrażalna kwota, nawet symboliczna. Myślę, że bardzo by Państwu pomogła. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja to dziękuję dla wszystkich za rozmowę, dla wszystkich słuchaczy i przepraszam, że jestem taką płaczką, ale jestem taka sentymentalna i nie tylko, że chodzi o moją rodzinę czy o moje wnuki, nawet żebym opowiadała o kimś obcym, to samo. To co samo, nawet na obcych pogrzebach płaczę, no to przepraszam. Dziękuję jeszcze raz.
2: SK Białystok News.
3: Witajcie, to jest magazyn SK Białystok, Paweł Jakubowski. No i co? Dzisiaj sobie porozmawiamy o kryminale, o książce, której akcja dzieje się na Podlasiu. Dokładnie, tak. Ze mną Marcin Silvanow, czyli wiadomo, nazwisko w Białymstoku już znane i to trzeba podkreślać, a tak naprawdę to twoja czwarta książka, która trafia na półki księgarni. No i proszę, tym razem pod tytułem Kruchość, do tego dochodzi jeszcze przypadek, który tam się przewija. No właśnie, troszeczkę o życiu i niezmiennie tematy zbrodnia, rozwiązywanie, komisarz Grodzki. Dzień dobry, tak w skrócie mówię o tym. Świeżutkie dzieło, tak?
4: Dzień dobry, cześć, tak. No 9 września miała miejsce premiera tej książki. Została ona wydana przez białostockie wydawnictwo Mowa, imprint wydawnictwa kobiecego. Ta książka inauguruje taką serię o nazwie Mroczne Podlasie. Jak nazwa wskazuje, rzecz się będzie działa na Podlasiu, ale rzecz nie będzie dotyczyła wyłącznie mojej książki. Moja jest pierwszą z tej serii. Kolejne tytuły gdzieś tam w przyszłości niedalekiej będą się pokazywały. A u mnie cóż, no tak jak mówisz, Mirosław Grodzki, komisarz białostockiej komendy miejskiej, oczywiście fikcyjnej jak najbardziej. Wydarzenia też fikcyjne, no ale cóż, tak chyba nie do końca, w takim sensie, że mogące się wydarzyć obok nas, a przynajmniej takie głosy czytelników do mnie już spływają, że to nie są rzeczy. Oczywiście jakby sama fabuła jest wymyślona, natomiast ta tematyka, która jest poruszona w książce według czytelników, to jest coś, co spokojnie się może wydarzać dookoła nas i tak jak niektórzy, co dla mnie bardzo miłe, mówią, że też pozostawia jakiś tam ślad w psychice, a chyba to jest najważniejsze wyróżnienie dla autora.
3: Akcja toczy się w górze koło Białegostoku, tak? Góra, miejscowość, coś
4: tak, tak, ale nie w tej faktycznej górze, która jest to, nazwa góra była dla mnie wyłącznie inspiracją, po prostu podobała mi się. Może też trochę wyznaczała gdzieś tam kierunek patrzenia, nie? Człowieka, no oczy martwej kobiety znalezione w lesie, bo takie miejsce, taka scena gdzieś tam się w tej książce też odgrywa, też są zapatrzone właśnie ku górze, może więc jakaś taka metafora, symbol, to stąd się to bierze, nie? Ale tutaj mamy tak, no mamy tak wymiennie, mamy i górę, i Białystok. Białystok troszeczkę mniej jest akcentowany, ale to nieustannie jest.
3: Z tych tytułów ten tytuł to taki najbardziej ulotny u ciebie, Kruchość, właśnie jak to można tak powolutku rozszyfrować, bo zawsze jak coś się w książce dzieje, to wracamy do tego tytułu.
4: No tak, właśnie wczoraj też usłyszałem taki głos na temat tej książki, że początkowo komuś ten tytuł tak zgrzytał trochę, jakby nie, o co to chodzi z tym tytułem Kruchością, dopiero właśnie wgryzając się w kolejne strony, a potem kończąc książkę, jakby wszystko wskoczyło na właściwe miejsce i się okazało, dlaczego tak. No więc ja może też nie chcę za bardzo tego uprzedzać i wyjaśniać, ale generalnie chodzi o kruchość ludzkiego życia na przeróżnych płaszczyznach, również na takich, że jeden drobiazg, jeden detal może zmienić naprawdę wszystko.
3: No ten słynny efekt motyla, nawet to, że nie książka, jedno zdanie zmienia życie, czyli faktycznie tak jest, tak u ciebie bohaterowie to odczuwają, tak się spada.
4: Wiesz, jest taki mem, nie mem, taki obrazek, on jest być może wymyślony, nigdy tego nie weryfikowałem, a on dotyczy wydarzeń z 11 września, których rocznicę niedawno obchodziliśmy. To funkcjonuje sobie jako taki post, nawet przyjmijmy, że fikcyjny, być może on jest taki, ale to nie ma znaczenia, ponieważ on jest jak najbardziej prawdopodobny, a w tym takim, nie wiem, tak jak no, umownie powiedzmy, tym obrazku internetowym jest mowa o tym, że właśnie tego dnia ktoś tam nie zginął, bo tankował na stacji benzynowej, utknął w korku, wiesz, coś tam go rozbolało, wiesz, nie wyjechał z domu, nie? Takie drobne te rzeczy, nie? Takie bardzo ludzkie, zupełnie jakieś niewyszukane, a dzięki temu ci ludzie dzisiaj żyją. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale spokojnie jestem w stanie wierzyć, że tak mogło być w wielu tam przypadkach.
3: Właśnie dlatego tankował, że wyszedł późno z pracy, więc musiał odwieźć syna, skończyło mu się paliwo w baku. I
4: tak, to tak, tak, tak, tak, tak. No i to są, wiesz, to nie są rzeczy wyssane z palca, one się wydarzają wokół każdego z nas tak naprawdę, w różnych przypadkach nieraz mówimy, a gdybym tak, to by było to, czy to, albo gdyby nie to, to by się nie stało coś tam, tak? Ten jeden detal, nie? Ja znam taki przykład życia właśnie, wiesz, wypadek śmiertelny, nie? Facet całe życie wracał drogą do domu, tam jakoś, nie? A tego jednego dnia stwierdził, że pojedzie, nikt nie wie z jakiego powodu, inną drogą, no i wyjechała na niego maszyna, finał. Łatwo się domyślić, człowiek nie żyje, nie? Przypadek, nie?
3: Ten przypadek na łamach powieści też w zbrodniach, w ogrywaniu sprawcy odgrywa pewnie dużą rolę, co u ciebie tak?
4: No tym bardziej, że zabójca tej książce, który jest oczywiście, bo w kryminale być jakieś musi, no to jakby on z założenia jakby wymyślił sobie coś takiego, że chciałby oszukać policję, żeby stworzyć powiedzmy zbrodnię doskonałą albo o tyle, o ile można doskonałą. No a ponieważ jest chyba jakaś taka ogólna prawidłowość, ona też nie jest jakąś szczególną tajemnicą, że ten zabójca to bardzo często, czy najczęściej jest to osoba znana ofierze, no to był punkt pierwszy rozważań tego mojego powieściowego zabójcy, aby to była osoba przypadkowa. I tak się właśnie dzieje. No a przypadkowo to nie może być sąsiad, nie może być z ulicy obok, tylko najlepiej jakieś kilkadziesiąt kilometrów dalej mieszkająca osoba, nie? Zupełnie w żaden sposób z nim nie związana, nie?
3: Czyli czyn zamierzony, osoba przypadkowa. Fajnie brzmi tak trochę.
4: No gdyby chcieć sobie planować, tak, no to jakoś tak zbrodnię, to pewnie trzeba wyjść według takiego klucza, który jest najmniej oczywisty, tak? No czyli właśnie chociażby jako punkt pierwszy, no to miałaby być osoba nieznana, nie?
3: Komisarz Grodzki tym razem ma sporo roboty chyba, bo tam parę losów się spłata parę osób, tak?
4: No wiesz, on przede wszystkim to ma sporo roboty z sobą samym, bo dowiaduje się, że jego siostrzenica, która w wypadku, który zresztą on spowodował ten wypadek, która no, usłyszy diagnozę, która powoduje, że prawie na pewno nie będzie chodziła w przyszłości, no to wiadomo, jest to coś, z czym, co go miażdży w jakiś tam sposób, no a on nie umie sobie z tym poradzić inaczej niż przez środki, które znieczulają trochę ból istnienia. No i właśnie z tym się zaczyna borykać na początku, po to, żeby uciszyć ból, a potem coraz bardziej, żeby uciszyć ból przed tym bólem. No chyba tak to wygląda, jak no, taka mechanika każdego uzależnienia, bo z nią właśnie się zmaga Grodzki.
3: Komisarze, u ciebie nie mają tak łatwo właściwie. Każda postać, która z czymś się zmaga, najpierw wewnętrznym ja, potem faktycznie okoliczności wszystkiego i ten pędzący czas, jak to się buduje ciężko, ha? Czy przyjemnie?
4: No właśnie, dla mnie to jest cała przyjemność budowania takiej postaci, wiesz, bo ja jakby skupiam się nie tyle na akcji, która się dzieje wokół nas, a tej, która się dzieje w nas. To, co rozmawialiśmy sobie chwilę przed rozpoczęciem naszej rozmowy tej na antenie, a jakby człowiek też nie jest wolny od tego, czego sam doświadczy. To, jak patrzymy na świat, jest bardzo często, najczęściej spowodowane tym, jaki ma bagaż własnych doświadczeń, nie? Z czym się sam boryka. Prozaiczna sprawa, ale nawet bolący ząb potrafi płynąć na twój dzień dzisiejszy, tak? Załóżmy, nie? Twoje wybory na sposób twojej jazdy samochodem, tak? Boli cię ząb, jedziesz bardziej nerwowo, gdzieś tam przyspieszasz, gdzieś zahamujesz, a teraz wiesz, a jedzie za tobą ktoś, kto się dopiero na przykład uczy, nie? No i teraz pomyśl sobie, w jakim stresie on jedzie, nie? No, taki, wiesz, drobiazg taki, nie? No, ja myślę, że w ogóle przypadek jest rzeczą tak naprawdę niedocenianą, nie tak w ogóle. Myślę, że lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy, jest takie ładne dzisiaj słowo, sprawczy, że to my mamy 100% kontrolę nad własnym życiem. Natomiast mi im więcej lat przebywa z wiekiem, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że jest jakiś element niemierzalny w postaci szczęścia, przypadku, czegoś, czego się absolutnie nie da zaplanować. A co, gdyby to się nie wydarzyło, to całe nasze plany wzięłyby w łeb, nie? Ja może podam przykład. On nie jest idealny, ale jakiś jest. Himalajzm. Swego czasu interesowałem się tym jako teoretyk. W minimalnym stopniu, powiedzmy, górami troszeczkę wyższym jako praktyk, ale to dawno temu. Możesz przygotować się fizycznie, jak zechcesz, jak najlepiej. Nie schodzić z bieżni czy z siłowni. Możesz kupić najdroższy sprzęt świata. Jak nie będzie pogody, nie wejdziesz. To jest szczęście, nie? To powoduje, że wiesz, że ileś tam jest jakaś... O, może byłem kiedyś na Kaukazie, nie? A propos okna pogodowego i przygotowania. Weszliśmy, ale tylko dlatego, że pogoda nam sprzyjała. Ludzie, którzy wchodzili za nami na górę, tuż wychodziliśmy tego samego dnia, tylko my rozbiliśmy obóz troszeczkę wyżej. I dzięki temu nie spanikowaliśmy, bo już widzieliśmy, że idzie załamanie pogody, ale że prawdopodobnie jeszcze zdążymy. I tak się stało. Oni byli ciut niżej, ale to ciut wystarczyło, aby już nie weszli, bo to pogoda łamiąca się właśnie, tak, ta nadciągająca burza śnieżna ich powstrzymała. I to dosłownie godziny, dosłownie metry zadecydowało o tym. Byli tak samo przygotowani, może lepiej niż my. Zabrakło tego ludzkiego szczęścia, nie? Zaplanujesz to? W żaden sposób. No więc ja też uważam, że w żaden sposób nie jesteśmy tak zupełnie panami czy kowalami swojego losu.
3: A to ciekawe, to już wychodzisz poza takim mrocznym Podlasiem i zbrodnią, takim, no, taki uniwersalna rzecz, odwieczne pytanie, czy planujemy, czy rządzi przypadek, można sobie nad tym się pochylić, taki uniwersalny motyw.
4: Taki mój chyba plan, żeby starać się do tego kryminału, który jest dosyć takim pojemnym gatunkiem, ale przemycać jakieś takie rzeczy właśnie uniwersalne, bo w nich dostrzegam wartość, nie? Jestem już tu w takim wieku, że mam takie pragnienie, żeby coś tam po sobie zostawić, żeby to nie była książka jakaś tam, tylko też książka konkretna z czymś, tak? Z jakąś tam zawartością, nie wyłącznie rozrywkową.
3: No to przypadek równa się kruchość, skoro nic nie możemy tak faktycznie ten czynnik, tak jak mówisz, właśnie niemierzalny i tak dalej.
4: Tak. Tak, to dobre równanie.
3: A jeszcze taki jest podtytuł tam u ciebie, że przypadek jest mostem czy pomostem między cnotą a zbrodnią. Bardzo rozszerza nam pole patrzenia.
4: Oczywiście, można potraktować to jako tylko chwytliwe hasło reklamowe. Jeśli tak zadziała, to oczywiście świetnie, bo zachęcam do kupowania tej książki, ale też jest chyba w tym coś, co powoduje, że łatwo sobie wyobrazić właśnie, jak niewiele nas dzieli, nawet nas, nie? Od tego, żeby zrobić coś złego, mówiąc krótko. To jest tylko kwestia okoliczności i potrzeby. Zresztą ten sam czyn może być w pewnych okolicznościach, ten sam czyn zły, powiedzmy obiektywnie zły, w pewnych okolicznościach może być usprawiedliwiony, nie? Mamy jako ludzie takie poczucie, wiesz, są takie obrazki, gdzieś tam też w sieci widziałem już kilka razy, nie? Wiesz, jakaś sprawa, nie wiem, gość tam skrzywdził jakieś, powiedzmy, dziecko, tak? I jak rodzic wymierza sprawiedliwość po swojemu, temu sprawcy, no to już tak jakoś nie potępiamy tego rodzica za mocno, prawda?
3: No, faktycznie.
4: A zbrodnia jest zbrodnią, nie?
3: Na ile ci teraz przy czwartej powieści łatwiej budowało się postać niż przy pierwszej? To już jest Marcin Silvanow dużo taki dojrzały, czy patrzący inaczej, czy z dystansem, bez presji, a może z presją, bo to czwarta książka, czy?
4: Wiesz co, bez presji jako taki, ponieważ mnie żaden czas tutaj nie gonił. Znaczy w końcowej fazie już tak mnie lekko zaczął poganiać, bo zobowiązania wobec wydawnictwa, ale początek był taki, że mnie totalnie nic nie goniło i to daje się ten świetny komfort, w którym pasuje sobie jak, wiesz, chcę. A dodatkowo też to, że jakby chciałem dać rzecz jak najlepszą, nie? Po prostu z tego, co mógłbym w ogóle wymyślić. I to też powodowało, że się zwyczajnie starałem, nie? tak na początku mówię bez presji, potem troszeczkę, ale to jakoś tam nie zaburzało, nie wpływało tam mocno, tylko może tak udawało fajną perspektywę, żeby też się nie rozleniwiać, mówiąc krótko, tylko gdzieś tam sobie te granice postawić, nie? No, ale tak chyba łatwiej mi się pracowało też, no jestem bogatszym o doświadczeniu już kilku książek, więc mniej więcej wiem, co robić, a czego nie robić, a przynajmniej mi się wydaje, że wiem, nie? Ale absolutnie nie pokusiłbym się o doradzanie komukolwiek w tych sprawach, nie?
3: Ktoś tam pisze w komentarzach, że Kruchość troszeczkę taki beletrystyka i też inna powieść i zostawia z takim pytaniem człowieka, wybiera ślad, więc też tak na to patrzysz, tak?
4: Tak, no wiesz, jak czytam takie głosy, to znaczy myślę sobie w duchu, no a teraz mówię to głośno, że o to właśnie chodziło. Takie było moje zamierzenie od początku, to nie jest efekt uboczny, nieplanowany, tylko tak, taki był właśnie mój cel. Tak spoglądam trochę tak w kierunku tej literatury pięknej, no i takiej niegatunkowej, no i tak zobaczymy, co to z tego będzie. Tak Kruchość jest takim krokiem w tym kierunku, zobaczymy.
3: Tak się zapytam, jak pracuje pisarz, bo wiem, to tam zawsze czytelników w ogóle ciekawi, nie wiem, siadasz, to musi być drink, piszesz rano, wieczorem, piszesz przez godzinę, piszesz kiedy najdzie, właśnie ten element pracy, no bo to...
4: No wiesz, ja mogę mówić o tym wyłącznie, jak to u mnie wygląda u ciebie, w moim przypadku. Tak. Przypuszczam, że u osób, które żyją z pisania, to wygląda zupełnie inaczej, no, ale u mnie to jest tylko dodatek do codzienności. No i tak jak nazwa wskazuje, dodatek do codzienności musi być gdzieś tam wciśnięty pomiędzy te obowiązki codzienne, więc wiesz, no przychodzi wieczór, no bo wtedy jakoś tak najłatwiej mi się myśli. Wszystkie rzeczy już są gdzieś tam na bok zepchnięte, powiedzmy tak, najbliżsi idą spać, no a ja idę pisać, nie? No to też jest trochę taki dyskomfort, nie? Bo wieczorami to by się chciało czasami zwyczajnie sobie poczytać to, czy tamto, nie? A wiesz, a trzeba pisać, nie? No nie trzeba, można nie pisać, no ale jak się chce, żeby coś powstało, no to innej drogi nie ma.
3: To Kruchość tak mniej więcej ile czasu powstawała?
4: Wiesz co, tak dokładnie chyba tego nie mierzyłem, ale ja to tak zawsze przyjmuję, że u mnie książka to mi więcej ciąża, nie? Czyli tak gdzieś pewnie z 9 miesięcy.
3: A no tak, Kieśka, mówiłeś o tym, taka rzeczywiście ciąża.
4: No tak, mniej więcej, no.
3: No tak, szybciej się nie da, to takie musi to dojrzeć i urosnąć po prostu, no.
4: No plus to, że ilość tego czasu, który mogę poświęcać na pisanie jest jakoś tam ograniczona, no to siłą rzeczy, to wiesz, jakby taka arytmetyka. Pewnie da się to zrobić efektywnie, ale czy ja gdzieś gonię.
3: No bo Marcin niezmiennie jest detektywem prywatnym, pracujesz na co dzień i tak dalej. Czy tu mogę coś zahaczyć? Dzieje się?
4: Tak, tak.
3: Się zgłosić?
4: Aha, no tak, oczywiście. No ja ten zawód wykonuję już 12 lat, jakoś tak mniej więcej. No, przeróżnych sytuacji doświadczyłem wiele, no myślę, że wciąż się spotykam. Znaczy z rzeczami może nowymi to nie. No, ale wiadomo, że ten spektrum tych działań, które tam gdzieś tam realizuję, jest naprawdę dosyć szerokie. Czy to w sprawach takich, wiesz, czysto międzyludzkich, to chyba te są najczęstsze na Podlasiu czy w Białymstoku. Bo takie dużo bardziej skomplikowane, powiedzmy, o charakterze gospodarczym, ale to już tutaj mniej dla firm białostockich, częściej dla firm gdzieś tam z Polski pracuję. Tak, tak, także cały czas można do mnie z tym przyjść, nie? I jakoś spróbujemy zaradzić.
3: Polecamy Kruchość, można autora spotkać, można poczytać. Gdzieś te wątki tam pewnie się splatają, no właśnie poczynania Grodzkiego i te twoje, gdzieś tam powiedzmy, może teraz mniej niż tam tych poprzednich
4: połów. Wiesz co, chyba więcej na płaszczyźnie takiej ludzkiej niż na płaszczyźnie zawodowej, nie? No choćby z tego względu, że Grodzki jest komisarzem policji, a ja policjantem nie jestem, ani nim nie byłem. No więc choćby z tego względu, no ale przede wszystkim jakaś tam część moich rzeczy, z którymi ja się tam borykam, noszę czy przemyśliwuję sobie w głowie, no to chyba obdarzyłem tymi rzeczami Grodzkiego, bo uznałem, że Boże warto, nie? Na tym etapie.
3: Wspomniałeś o tym Mrocznym Podlasiu, taka nowa seria, wydawnictwo Mowa.
4: Tak. Właśnie. No w każdym razie wydawnictwo, znaczy główne wydawnictwo, które ma ten imprint Mowa, to wydawnictwo kobiece, nie? To taki trochę ciekawostka z tego względu, że wydawnictwo jest z Białegostoku, a jest jednocześnie dosyć duże, znaczy no tak dużym wydawnictwem, a to się tak nie zawsze dodaje nam w głowach, nie? Gdzieś tak myślimy, że ten Białystok jest na tej mapie, gdzieś tam powiedzmy, że gospodarczej Polski, to tak nie jest na najwyższych foliach, a wydawnictwo kobiece z tego, co widzę, to jest naprawdę rozpoznawalną marką. Targi, książki, ilość publikacji, które wydaje, jest naprawdę imponująca, więc no, cieszę się z tego, jak to się ładnie dzisiaj mówi, nowego otwarcia. No i trzymam sam za siebie kciuki, aby to się ładnie rozwijało, a też trzymam kciuki za autorów kolejnych, którzy wejdą do tej serii Mroczne Podlasie. To już chyba niedługo, nie wiem dokładnie, ale jakoś tam na jesień.
3: Polecam, ja wierzę niezmiennie, że miłośników kryminałów jest dużo, tego nie wiedzieć czemu sięgamy może po zagranicznych, a może rzeczywiście z większym dreszczykiem będzie się czytało coś, co jest tutaj u nas i do tego zawsze zachęcamy. Gdzieś bliżej, gdzieś ten komisarz, gdzieś Podlasie, to jest zawsze fascynujące.
4: No, jakaś tam wartość, no zawsze też się chyba tak trochę ciekawi, czy to o konta, które się zna, prawda? To jest, każdy ma chyba coś.
3: Czy tam fazy podskórne, kiedy twoje Subaru gdzieś tam przemierzało, no to ja czułem to, co być kiedyś jechałem, no to jest fascynujące jeszcze.
4: No. Tak. Takie coś.
3: Marcin, no powodzenia, niech ta książka trafia. Ja sobie jestem jeszcze przed lekturą. Bardzo fajna okładka, Kruchość w takim takim szmaragdzie, zieleni, kwiat.
4: Chciałbym powiedzieć dziękuję, ale to nie ja projektowałem, więc dziękuję w imieniu autora.
3: Marcin Silvanow, Kruchość, Mroczne Podlasie, wydawnictwo Mowa.
4: Tak, wszystko się zgadza, zachęcamy do...
3: Pięknie, dziękuję.
2: Radio SK. Radio SK.

0: Reklama.
1: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
2: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.